Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: 17,5 minuty po 6.
1: Czyli jakieś 2 godziny i 20-40 minut do pierwszej matury dzisiaj z polskiego.
0: Tak.
1: No bo dzisiaj matury ruszają, moi drodzy, a my w Radiu SK2, jako że przychodzimy wam z pomocą, to odpowiadamy na wasze żądania i no, jakieś rady dla maturzystów? Może macie jakieś przecieki? 7268268826 albo Messenger, zapraszamy.
0: Dorotka,
1: jest z nami Dorotka.
0: Dorotka, dzień dobry.
2: No dzień dobry, panie Wajda, pani Jarząbek. Najlepiej w czerwonych gaciach. To jest najlepsze podejście do matury. Wszystko się udaje.
0: Czyli nie żadne przecieki, niegotowe rozprawki, ściągi, czerwone majty muszą być.
2: Trzeba czerwone majteczki z podwiązką i zdane jak nic. Pozdrawiamy was wszyscy. Serdeczne dzięki.
0: Również bardzo. Pozdrawiamy wszystkiego dobrego, czyli jakiś tam maturzysta u Dorotki w rodzinie musi być.
1: Maturzysta w czerwonych majtkach z podwiązką? Wyobrażasz sobie?
0: Wiesz, jak się nie uczyłeś, to musisz się poświęcić. Podwiązkę na udo zakładasz, czerwone majteczki, drogi maturzysto.
1: Tak,
0: tak, tak, nie ma zmiłuj, nie.
1: A z drugiej strony widzicie, po co to się było 4 lata zakuwać i męczyć, prawda?
0: Jak wystarczą takie majteczki.
1: No. Shopping trzeba było robić, uprawiać.
0: Brawa dla was teraz, Piotr Rubik. Już nawet śpiewają. Proszę, żebyście znali dzisiaj.

0: wszystko, co dziś możesz mieć, to jakby odpoczęta głowa, odpoczęte ręce, odpoczęte nogi po majówce. Oczywiście, że tak nie jest.
1: Nie. No nie, nie we wszystkich przypadkach, mój drogi. Mam tutaj kolorową prasę, która dzisiaj donosi. Uciekły z Polski na majówkę i nie chodzi wcale o Ziobrę i tego drugiego, prawda? No. Tylko chodzi o nasze aktorki, znane celebrytki, Edytę Herbuś na przykład, Paulina Smasz, Sandra Kubicka, ale pani aktorka Katarzyna Glinka,
0: no,
1: jest bardzo szczera, uciekła w tropiki i mówi tak: uczę się odpoczywać, nie umiem odpoczywać, leżąc tak zupełnie bezkarnie, coś tam w głowie wciąż podpowiada: ej, wstawaj, głupio tak nic nie robić, tak napisała na Instagramie.
0: No, trzeba było wziąć ze sobą węgiel drzewny,
1: to
0: gryla.
1: To jest pierwsza sprawa, oczywiście, no, że tak, no, tak. A po drugie, nie słuchać głupot, jak ktoś podpowiada.
2: SK2. Może się zakochałem.

0: reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basenzomkowice.pl.
2: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
3: Pitlane. Elektryczne go-karty.
4: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
3: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
4: Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
6: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
5: O, muszę mieć ten stolik.
6: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Nawet do 26 stopni mamy zobaczyć dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu, czyli kontynuujemy tą ciepłą pasę po ciepłej majówce w stolicy Dolnego Śląska. Choć niebo będzie mniej przejrzyste niż przez ostatnie dni, więcej chmur się będzie pojawiać, ale one raczej nie będą aż tak gęste, takie bardziej przemglone to niebo. Na ulicach Wrocławia zaczyna się robić ciasno, oczywiście uważajcie jadąc w kierunku centrum przez Opolską. Tutaj największy korek w tej chwili.
16: 6.30, news SK2 Anna Łabocka. 33-letni sternik usłyszał zarzuty. To po tragedii na Jeziorze Salińskim. W weekend po przewróceniu łódki utonęły tam dwie osoby. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Strażacy kolejny dzień walczą z pożarem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Płonie około 100 hektarów tego cennego przyrodniczo obszaru. Akcje utrudniają upał, susza i wiatr. Polscy hokeiści przegrali z Francją po karnych 2-3. To w drugim meczu rozgrywanym w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Kazachstan, Japonia i Litwa.

0: Numer 8 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Roxy Faust na szeroką wodę. Głosować można na sk2.pl, a przy okazji, moi drodzy, jak już będziecie na sk2.pl, to zapraszamy w zakładkę Wygrywamy, wygrane, wygraj.
1: Zagraj.
0: Konkursy, zagraj.
1: Zagraj, wygraj.
0: Dlatego,
1: konkurs.
0: Posłuchajcie, bo mamy coś ekstra. Przedłużamy majóweczkę.
1: I też na szeroką wodę można wypłynąć, bo tam przecież dużo jezior jest, nie?
0: A jak, oczywiście, że tak.
1: Widzicie, przedłużamy majówkę z radiem SK2, taka nasza majóweczka, powtórka sprzed roku. To jest bardzo ciekawe wydarzenie. Zabieramy was, drodzy słuchacze, do hotelu nad jeziorem w Mikołajkach i tam się doskonale bawimy.
0: I dzisiaj zaczynamy kompletować ekipę. To już dzisiaj będziemy wybierać pierwszą osobę, która zabierze kogoś ze sobą, dostanie kasę na dojazd i będzie się mogła z nami bawić.
1: Dwudniowy pobyt.
0: O,
1: będzie ognicho, będzie burger, będzie kiełbacha, będą warsztaty zrobienia steaków i innych ciekawych rzeczy. Znam tych chłopaków, którzy te mięsiwa przygotowują i powiem wam, że będzie dobrze.
0: Ale to nie ma tak łatwo. To nie jest tak, że sobie weźmiemy po prostu na chybił trafił kogoś. Nie. Najpierw to musicie wejść na sk2.pl i napisać nam, dlaczego to właśnie ty, drogi słuchaczu, lub ty, droga słuchaczko, powinieneś lub powinnaś zasiąść z nami przy mazurskim ognisku.
1: Mogę jeszcze coś dodać, bo proszę, to może być na zachętę. Będzie prywatny, specjalnie dla tych, których zabierzemy na majówkę, koncert grupy Kuba i Kuba.
0: Nikt nie ma inne wejścia, tylko wy będziecie mieli wejście.
1: Wy będziecie
0: tylko
1: mieć wejściówki na ten kameralny, prywatny koncert. Powiem więcej, przed siódmą jeszcze Kubę i Kubę zagramy, więc bądźcie blisko.
2: SK2

0: Interpretacja utworu Stachurskiego. To też może być.
1: Proszę bardzo.
0: Jedwab, zinterpretuj ona zmysłowo na mojej twarzy te słowa. Na przykład.
1: Co to interpretować, nie?
0: No zinterpretuj. Ona zmysłowo na mojej twarzy.
1: Nie, to po 23 będziemy interpretować. Nie,
0: ale to poeta coś miał na myśli, no.
1: No, ja wiem, co on ma na myśli.
0: Ja wiem,
1: o czym on myśli. Tak czy inaczej, 726-826-826. Dzisiaj matury z polskiego ruszają. Czy mamy jakieś przecieki? Okazuje się, że tak. SMS przyszedł na 726-826-826. Proszę bardzo, przeciek. Prawdopodobnie na maturze może być temat człowiek wobec budzika o 6 rano, analiza dramatu.
0: Ładne, bo to o nas. Tak. Jakbyśmy teraz to napisali, to byłaby na piątkę z plusem. Piotruś napisał, przekażcie Milence, że da radę na dzisiejszej maturze. Milenka jedzie właśnie na maturę. Jest 6:48.
1: Wcześnie,
0: daleko musi mieć Milenka na tę maturę, ale Milenko, to życzymy, żebyś najpierw dotarła szczęśliwie i zdrowo, a potem, żebyś dobrze napisała maturę z języka polskiego.
1: Można też do nas dzwonić, można też do nas odzywać się na Messengerze.
0: Tak, są przecieki z Messengera, słuchamy.
2: Temat, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego i nawiąż do tytułu lektury Dziady.
3: SK

0: Lato może stygnąć, ale byleby te wszystkie steki, karkówki, kiełbasy nie wystygły, jak będzie majówka z Radiem SK2 w Mikołajkach. Przypominamy, że będzie prywatny koncert grupy Kuba i Kuba. 4 minuty do godziny 7:00 i wtedy też najświeższa porcja newsów. Nie
1: a dzieje się daleko, troszkę, a nawet ciut więcej, tak więc warto posłuchać, co tam się ciekawego w puszczy wydarzyło. Albo i pustyni.
2: SK2.

0: Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie twojego podjazdu. Spokojnie, to efekt Silbruk. Autoryzowany punkt Brookbet zaprasza klientów indywidualnych, brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe Brookbet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
7: I pory.
8: Nie ma jeszcze jakiejś wielkiej tragedii na ulicach Wrocławia. Oczywiście więcej was na Opolskiej, więcej was też na innych wjazdach, także cierpliwości kierowcy, trochę most milenijny. Dzisiaj może być nieco luźniej, no bo większość ludzi ze szkół średnich nie idzie dzisiaj na lekcje, bo rozpoczynają się matury. Także trzymam kciuki za wszystkich tych, którzy dzisiaj do egzaminów podchodzą. Język polski, wspaniała rzecz. Mi zawsze było po drodze. 26 stopni maksymalnie, więc po maturze można się przespacerować.
9: Jest 7 News SK2. Anna Łowocka. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Dwóch nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
10: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
9: Podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Jak informuje kancelaria prezydenta, do rozmowy telefonicznej doszło w nocy. Mowa była m.in. o sojuszu polsko-amerykańskim, ale nie tylko. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: W trakcie rozmowy prezydenci omówili m.in. sprawę obecności amerykańskich wojsk w Europie. Prezydent Nawrocki podziękował także amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie w sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Sam opozycjonista odebrał wczoraj w Warszawie Order Orła Białego. W swoim przemówieniu podkreślał przywiązanie do historii żołnierzy Armii Krajowej, których dzieje opisywał na Białorusi.
12: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu.

0: prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
1: Wręczając odznaczenie, prezydent Nawrocki podkreślał wagę dokonań Poczobuta.
2: Nie waham się powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
1: Andrzej Poczobut przebywał w białoruskim obozie pracy ponad 1800 dni.
3: Za 2 godziny zaczną zmagania z językiem polskim. Ruszają egzaminy maturalne. Tradycyjnie wielkie emocje towarzyszą maturzystom ze szkoły w Chmurze, którzy swój egzamin zdają na warszawskim.

0: jeden stonoga pozazdrościłby tego, co zrobiła polska policja, bo ta zatrzymała setki podrobionych butów na tej właśnie wulce. Blisko 200 par butów ze znakami towarowymi, których szacunkowa wartość przekroczyła 55 tysięcy złotych. To wszystko zostało udaremnione, w sensie sprzedaż została udaremniona przez polską policję.
1: 38-letnia obywatelka Chin stanie przed sądem. Kobiecie grozi 5 lat pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu podróbek butów. No, co będziemy
0: jednym
1: tutaj owijać
0: słowem,
1: w bawełnę?
0: Może trafić za kratki. I teraz pewnie zastanawiacie się, no bo w więzieniu trzeba w czymś chodzić, prawda? W skarpetkach nie będzie biegała po celi, prawda?
1: Nie.
0: W czym ona może chodzić po tej celi?
1: Wybór ma spory. Abibas, Pumba, może to jeszcze być ten...
0: Neki.
1: Copacabana. Dolce i Stogonow, czy jakoś tak.

No i to jest porządna akcja, o której czytamy. To jest porządna akcja polskiej policji. 10 minut po 7 w Radiu SK2. Teraz Wólka Kosowska. Tam się znajduje takie duże targowisko. Nie

0: Albo ewentualnie jakieś resztki z majówki też można odnaleźć po tym długim, pięknym majowym weekendzie. 19 minut po 7.
1: A okazuje się, że podczas majowego długiego weekendu na tatrzańskie szlaki wypełzły żmije zygzakowate. Tak ostrzega Tatrzański Park Narodowy. I teraz uwaga, bo to jest bardzo poważna sprawa. Za sprawą tego znacznego ocieplenia w ostatnich dniach żmije wypełzły na drogi i mogą kąsnąć ludzi. Uważajcie. One siebie lubią wygrzebać w promieniach słońca, więc jak chodzicie sobie teraz po Tatrach, to patrzcie, gdzie stąpacie.
0: Ja nie wiem, kto wpada na te pomysły i że aż tyle jest tych osób. Kto to widział, żeby w długi weekend, na majówkę, w góry brać ze sobą teściową?
2: SK.

0: takim tempie na maturę, żeby zdążyć. Trzymamy cały czas kciuki za was, drodzy maturzyści. 20, prawie 5 minut po godzinie 7. Tu Radio SK2.
1: Kolejny rekord świata pobity, moi drodzy. Koncert Shakiry na Copacabanie, takiej brazylijskiej plaży, przyciągnął mu 2 miliony fanów. Shakira to jest ta, wiecie, ta Waka Waka, co to miała męża tego, jak on się tego, Pokemona tego, Piqué.
0: Nie, Piqué, no to, no, to jaki no Pokemon?
1: No Piqué.
0: Obrońca.
1: Posłuchajcie, koncert Shakiry na Copacabanie przyciągnął 2 miliony osób. Przyszło posłuchać Shakiry.
0: Bo za darmożkę.
1: Bo za darmożkę.
0: Bo za darmożkę, to był darmowy koncert, tam jakiś festiwal czy coś w tym stylu jest. No, ciekawe mnie na przykład ciekawi, co widzieli ci, którzy stali w ostatnim rzędzie?
1: Stary, ostatni rząd przy 2 milionach osób to był ze 3 wsie dalej, nie?
0: No, w sumie każda wieś na świecie ma swoją Shakirę.
2: SK2.

0: Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste.

0: praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i

Wszyscy kierowcy. Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i 3 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i

0: Adrenalina. Buzuje, adrenalinka buzuje. Jak patrzymy na zegarek, 7:37. My wiemy, że był weekend majowy i ciężko wrócić do rzeczywistości.
1: My też wiem, właśnie.
0: Tak. My też wiem. Mamy specjalny nowy cykl. Najpierw podam numer telefonu 726-826-826. W tym momencie na żywo do studia można się dodzwonić, a cykl nazywa się Ups dla wszystkich tych, którym ciężko zderzyć się z rzeczywistością po weekendzie majowym.
1: Czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Można też do nas na żywo pisać na Messengerze, tam też przyjmujemy wasze wiadomości. Chodzi o to, żeby się ładnie usprawiedliwić w jakiś nietypowy sposób.
0: Nie, że nietypowy sposób, po prostu. Jeśli już wiesz, że się spóźnisz do roboty, zadzwoń człowieku do radia 726-826-826 i powiedz dlaczego. To jest wasze dzisiejsze usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. A może to spóźnienie już nastąpiło? Już jesteście po czasie w pracy.
1: Dajemy wam szansę.
0: Dlaczego się spóźniliście?
1: Można dajemy wam szansę
0: się usprawiedliwić i ciekawy jestem, czy są jakieś powody. Mamy pierwszy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dlaczego się spóźniłaś bądź spóźnisz się do pracy?
2: Spóźnię się do pracy, bo wybrałam spacer z psem.
0: Proszę bardzo, kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
3: Spóźnię się dzisiaj do pracy, bo muszę zajechać do sklepu wędkarskiego, odebrać wędkę w naprawę.
0: Bardzo to jest ważne. Halo, dzień dobry. Następny telefon. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
4: Dzień dobry. Ja się właśnie spóźniam do pracy, bo moja córka stwierdziła, że chce dzisiaj do żłobka zadać czerwony balonik, a miałam tylko niebieski.
0: No właśnie, to są poważne powody. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
5: Bo czekam na koleżankę na przystanku.
0: O, to też. A koleżanka jest kierowczynią autobusu. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
6: No, dzień dobry. Ja się spóźnię. Ja chodzę do szkoły, się spóźnię, bo zaspałem.
0: A, czyli do szkoły się spóźnisz. To szybciutko.
6: No, ale dzisiaj zaspałem.
0: Spokojnie, dzisiaj wolne, bo matury. Halo, dzień dobry. Następny telefon. Dlaczego się spóźnisz do pracy?
7: Dlatego, że majóweczkę spędziłam z moją córką w szpitalu, a niestety dzisiaj trzeba iść do pracy.
0: Dużo zdrówka życzymy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
8: Cześć. Ja się spóźnię do pracy, bo są matury i dopiero przyjdę w poniedziałek, za tydzień. Cześć, pozdrawiam z Torunia.
0: Bardzo ładnie. Jeszcze jeden telefon. Ostatni na dziś, powiedzmy. W naszym ups, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
9: Dzień dobry, spóźnię się do pracy. Dlaczego? Dlatego, bo rozwinąłem utknąłem przy sedecie.
0: Też się zdarza. Dziękujemy za dzisiejsze ups. Mam nadzieję, że wpisze się to w stały kalendarz poniedziałkowy.
1: Jak słyszycie, niektórzy mają od rana kupę roboty.

0: 10 minut zostało nam do godziny 8.
1: Teraz w Radiu SK2 dużo, dużo, dużo wody popłynie. Żyjemy tym, co się działo ostatnio w długi majowy weekend.
0: Świętowaliśmy wszyscy.
1: Bo był cały długi majowy weekend.
0: Nawet Polonia świętowała.
1: Znaczy on był taki sobie. Polonia sobie świętowała w Stanach Zjednoczonych i to w dość nietypowy sposób. Otóż, wyobrażacie sobie, jest taki największy wodospad świata.
0: Najbardziej znany.
1: Nazywa się Niagara.
0: Na granicy Ameryki i Kanady.
1: I wyobraźcie sobie, że Amerykanie i Kanadyjczycy również podświetlili go na biało-czerwono, żeby oddać cześć i hołd naszemu wspaniałemu biało-czerwonemu narodowi.
0: Na wniosek Polonii. Polonia się zgromadziła z jednej strony kraju z Ameryki, z Kanady i obserwowała wodospad największy na świecie, który został podświetlony na biało i czerwono.
1: Niagara nigdy nie miała takich kolorów, a teraz ma biało-czerwona, żeby świat wiedział, że w majówkę u biało-czerwonych to się leje strumieniami.

0: Za późno. Za późno, już się niczego nie nauczycie.
1: Nie, no jeszcze godzina i 5 minut.
0: Ale od nowa wszystkiego? Nie da rady 4 lat.
1: No, liceum. Znam Cząt różnych czarodziejów.
0: Matura dzisiaj, moi drodzy. Życzymy powodzenia wszystkim maturzystom oczywiście. No i podajemy numer telefonu 726-826-826.
1: Żeby Messenger się rozluźnić być może jeszcze przed maturą. W Państwa Miasta sobie zagramy. To też jakaś powtórka, co prawda z geografii bardziej, ale też z różnych innych rzeczy. Bo na przykład film albo znana postać, tam są takie kategorie, to można jakoś sobie coś odświeżyć. Zgłaszamy się teraz, żeby wejść do gry o prezent marzeń wartości 500 zł.
0: No to odpowiedź na pytanie. Co dała wam matura?
1: 726-826-826 SMS-owo się zgłaszamy odpowiedzią na to pytanie lub poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Eska.

0: najtańszych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Parę do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie

0: Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodniu.

0: I wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: I po reklamie.
5: Duży już ruch na ulicach Wrocławia, także cierpliwości kierowcy życzę na wszystkich wjazdach. Mokranowska, Karkonoska, Buforowa, Opolska. Oczywiście też przytyka się most milenijny, Bałtycka Rejmonta, czy już bliżej centrum Drobnera Pomorska. Plac Jana Pawła II, plac społeczny też jest już ciężko. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 26 nawet stopniach dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. No i do tego dość pochmurnym niebie, choć słońce co jakiś czas może do nas wyjdzie. Bez opadów.
6: Jest ósma, niosy SK2 Anna Łowocka. Przez całą noc z pożarem walczyło prawie 200 strażaków. Trwa dogaszanie ognia w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
7: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy straży pożarnej, 106 strażaków.
6: Strażacy mają na miejscu jeszcze bardzo dużo pracy.
7: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe. Całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
6: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych na pierwszy ogień i język polski na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Tak, jestem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Mateuszu, rozmawiałeś z tegorocznymi maturzystami. Powiedz, w jakich są nastrojach?
8: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
9: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
10: Szczerze w ogóle?
8: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego...

0: dotarłem. Nagrzebałem się trochę w internecie, ale dotarłem. Jest przeciek z matury.
1: No.
0: Mamy przecieki z matury. Posłuchajcie teraz głośno. Uwaga. Na maturze będzie to, czego nie umiesz.
2: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
3: Także, drogi maturzysto, zastanów się porządnie nad tym wszystkim. Mamy radę też dla was wszystkich. Nie skompromitujesz się na maturze, jeśli na nią nie pójdziesz. Już 4:45. Kombi! No graj.
0: Brum, brum, brum, brum. Pojechał.
3: Odpalił.

0: Piękne brzmienia, najlepsze polskie u nas w Radiu SK2. Prawie 12 minut po 8.
1: Jeżeli myślicie, że do niczego się nie nadajemy my Polacy, to wręcz przeciwnie. My się do wszystkiego nadajemy i na przykład mamy pan prezydent Karol I znalazł dla nas kolejne zastosowanie. Okazuje się, że jak to mówi pan prezydent Karol Nawrocki, Polska może być bramą północy dla gazu z USA. Proszę bardzo, możemy być bramą, mój drogi.
0: Tak się wypowiedział?
1: Tak.
0: To wysoko mierzy pan prezydent. Mi tak bardziej się wydaje, że nadajemy się na furtkę, a nie na bramę. Mamy przecież ten cypel helski, co trochę wygląda jak klamka.
1: No
0: na,
1: tak.
0: Na dole, jak popatrzymy na mapę, mamy Kluczbork.
1: No furtka jak w mordę strzelił. No.
2: SK

Takich ludzi unikamy, ale takich hitów posłuchać jak najbardziej warto. Narcyz i zespół Łzy w Radiu SK 2 ma się za to czym pochwalić pewien wędkarz z Soliny i wcale nie nazwionego Narcyzem. Uwaga, złowił rekordowego szczupaka. Ryba wielka 133 cm i to w ogóle jest rekord polski. Naprawdę robi wrażenie, jak się spojrzy na zdjęcie. Sezon na szczupaka dopiero się zaczął, a to już wyłowiono final bossa.

0: bądź ze mną.
1: Wyjaśnij, co autor miał na myśli, znajdź hiperbolę w tekście piosenki. Tak bym brzmiała, gdybym była arkuszem maturalnym. Na szczęście jestem po prostu Kasią, prezenterką i prezentuję znaki Ewa Farna w Radiu SK2. Właśnie, trwa matura z języka polskiego. Bardzo jestem ciekawa, jaka lektura w tym roku jest do opracowania. Z tego, co widzę w internecie, ludzie obstawiają przede wszystkim lalkę, w sumie jak co roku, zbrodnie i karę i przedwiośnie. U nas za to 100% potwierdzone info. Halina Frąckowiak i Ewelina Flinta jeszcze przed godziną 10.
2: SK2. Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
5: Prawda według faceta na pierwszej randce.
6: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
7: A u nas jest ktoś,
8: kto powie ci całą prawdę.
9: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
10: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
9: Jarząbek prawdę ci powie.
11: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
2: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
17: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
19: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
20: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
21: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
22: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
25: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
26: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
27: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
28: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
29: I po reklamie.

0: podnosi nastroje jak nikt. Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK2 i też póki my jesteśmy, gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy, a po 10:00 nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie.

0: Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytkę.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytkę.

0: Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia. Na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Jakieś 5 minut.
4: Żartujesz.
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
6: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.
11: Do 26-27 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Spore zachmurzenie na niebie, choć na słońce jakieś tam szanse są, jeszcze gdzieś tam przejaśnienia będą. W ogóle pogoda nie najgorsza, bo nie ma tej takiej szarówy przy tych gęstych chmurach. Tu raczej takie przymglone niebo, no ale słońce troszeczkę mogłoby jeszcze wyjść. Na ulicach Wrocławia już względny spokój, praktycznie wszędzie jedziemy dość płynnie, trochę was więcej w centrum, ale bez tragedii.
12: Jest 10. News SK2 Anna Łobocka. Policja poszukuje w Poznaniu sprawcy napadu. Zaatakował ostrym narzędziem wczoraj późnym wieczorem w okolicach Term Maltańskich. Nowe szczegóły zna Dominik Rutkowski.
13: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej, powiedział nam rzecznik Wielkopolskiej Komendy. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia.
12: Ponad 20 zadań, w tym wypracowanie pisemne. Od godziny maturzyści mierzą się z egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z rodzicami maturzystów szkoły w chmurze piszącymi egzamin na stadionie Legii Warszawa rozmawiała nasza reporterka Marta Radia.
14: Kogo pani dzisiaj przyprowadziła?
15: Córkę.
14: Jak pani się martwi?
15: Ja chyba bardziej niż ona. Znaczy ona nie ma z siebie tyle wiary, ile uważam, że wie.
16: No trochę na pewno. Chociaż córka na pewno bardziej.
14: Ale były przygotowania, tak?
16: No tak, tak. Uczyła się, chodziła na jakieś tam korepetycje.
17: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
14: Ale tak stresu nie ma.
17: To znaczy taki motywujący lekki jest.
18: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
12: Bełchatów dołączył do miast z Hejnałem, z mieszkańcami i kompozytorem Hejnału Bełchatowa, Sławomirem Bartkiewiczem.

0: rozmawiał Rafał Różycki.
1: Wpada w ucho. Coś nowego.
2: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
3: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
0: Hejdał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
4: K2 News, Wrocław.
5: Krzysiek Staszkiewicz, kolejny domowy mecz na plus. Sparta Wrocław pokonała wczoraj Unię Leszno 50-40. Mimo wysokiego wyniku trener Sparty Piotr Protasiewicz krytycznie oceniał spotkanie.
6: Trochę dużo tych punktów potraciliśmy, bo z przebiegu pierwszego łuku, czy gdzieś tam pierwszego krążenia, później gdzieś tam trochę błędów, wykluczenia uciekło nam. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że to jest PG Ekstraliga, tu nie będzie łatwych spotkań.
7: Teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć.
5: Dodaje Artem Łaguta, zawodnik Sparty, a mecz w Lublinie z motorem ruszy w niedzielę o 19.30.
8: Słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Nawet jak się nie uda, to można podejść przecież dwa razy. I ja to mówię oczywiście do rodziców, bo oni bywają bardziej zestresowani niż sami maturzyści. No co zresztą słyszeliśmy w newsach. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów dla was mamy. O, idealnie. Lambery na początek podpowie plan awaryjny, jak się noga powinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.
9: No to gram.

0: piękne.
1: Maturalne. Polski hit od Sanach i Wisławy Szymborskiej oczywiście. Nic dwa razy gramy wam w Radiu SK2, a przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa zgubiłam cały żal, nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

0: Długa, ważna rzecz. Na pewno nie jeden wykorzystał tę majówkę na cyklinowanie czy też pastowanie swojego parkietu w domu. No, tak już mamy jako naród. Lubimy pożytecznie wykorzystać czas wolny. Tak po prostu jest. No i ten zapach drewna wymieszany z zapachem grilla. Złoto totalne. Deda Negra i kawałek podłogi. Gramy wam w Radio SK 2, to za nami. No właśnie, a przed nami muzyczne lata 90., które jeszcze przed godziną 11 przypomni nam zespół Demono. Warto zrobić głośniej.
1: Polskie hity. SK2. Autopromocja.
2: Majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
1: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka SK2.
1: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
11: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
12: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
13: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: I po reklamie.

0: Superbohaterowie nie zawsze są do rany przy łóż. Kto oglądał Batmana, trylogię Nolana, czy też The Boys, ten wie doskonale, o czym mówię. Ja ten drugi tytuł dopiero nadrabiam. Dobrze, że u nas go tam w dobrym świetle przedstawia Metzner, bo to naprawdę piękny kawałek, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka, oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W-Kruk w Galerii Oławskiej sprawi, że każdy będzie wyjątkowy. Teraz obrączki 20% taniej, a filiżanki Rosenthal otrzymacie w prezencie. Zapraszamy do klubu przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna w Galerii Oławskiej.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: To będzie ostatnia.

0: Reklama.
1: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
2: I po reklamie.
3: Dzisiaj do 26, jutro 25 mamy zobaczyć na wrocławskich termometrach, a od środy już nieco chłodniej, około 20, czwartek 15 możemy zobaczyć na termometrach. Z środy na czwartek też w nocy ludzie od pogody zapowiadają nam opady deszczu. Jeśli macie ogród, to wiem, że czekacie na nie, ja też czekam, bo moja trawa już jest tak przesuszona, że nawet podlewanie mało daje. Także czekajmy i trzymajmy kciuki za te opady, które mają wystąpić.
4: Jest 11. News SK2, Anna Łowocka. Program SAFE coraz bliżej. Już w piątek przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej mają podpisać 2 umowy na finansowanie uzbrojenia. Podczas wczorajszych uroczystości zapowiadał to szef resortu obrony, a dziś o szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co ustaliłeś?
5: Według moich informacji w resortach obrony i finansów trwają intensywne przygotowania do piątkowego podpisania umów. Ma to być, jak usłyszałem, duże wydarzenie. Prace nad dokumentami musiały w ostatnich dniach przyspieszyć, bo czas na samodzielne zamówienia zbrojeniowe przez kraje członkowskie Unii mija z końcem maja. Dlatego w piątek przedstawiciele rządu i BGK podpiszą z Komisją Europejską 2 umowy. Pierwsza, bardziej ogólna, dotyczy pożyczki i zakłada 15-procentową zaliczkę na planowane kontrakty. Druga to już umowa operacyjna na realizację poszczególnych zamówień. Polska będzie nią zobowiązana do raportowania postępów realizacji umów i na tej podstawie będziemy mogli zabiegać o kolejne transze finansowania.
4: A na co w pierwszej kolejności będą przeznaczone pieniądze z programu SAFE? Szczegóły w kolejnych serwisach. Nie żyje 16-latek ranny w wypadku pod Węgorzewem. Chłopiec z matką jechali autem, którym kierował nietrzeźwy 45-latek. Mężczyzna podczas wyprzedzenia wjechał w drzewo. Nowe szczegóły sprawy są szokujące, mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie.
6: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
4: 39-letnia matka nastolatka wymagała też pomocy medycznej. W Zakopanem już działa motoambulans. Ratownik na motorze od początku maja pełni dyżur od godziny 8 do 20. Jak wygląda jego praca? O tym opowiada nam Paweł Mickowski z zakopiańskiego pogotowia.
7: Tym motocyklem z pewnością ratownik dojedzie szybciej. Szybciej rozpocznie już zaawansowane medyczne czynności ratunkowe. Szczególnie tutaj ta Głubołówka może być takim przykładem, gdzie motocyklem można przejechać alternatywnymi drogami, takimi jak ciągówka, a dużym ambulansem dojazd tą drogą jest mocno utrudniony.
4: Pojazd jest wyposażony m.in. w defibrylator, respirator i butle z tlenem.
2: SK2 News, Wrocław.
3: Krzysiek Staszkiewicz, samochód na dachu, kierowcy brak. Wczoraj nad ranem policjanci znaleźli wrak auta w pobliżu podwrocławskiego Kryniczna. Pojazd był po dachowaniu i z wystrzelonymi poduszkami powietrznymi. Mimo poszukiwań ani w samochodzie, ani w pobliżu nikogo nie znaleziono. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w aucie był tylko kierowca, który uciekł. Policja próbuje teraz ustalić jego dane. Ziemniaczana i koreańska jednokierunkowe w stronę centrum. Pierwsze zmiany w komunikacji już wprowadzone, a to w związku z remontem wiaduktów na ulicy Gazowej. Prace ruszą w niedzielę.
8: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. Muzycznie na początek zespół Hej. W tej godzinie będzie też nowość od dziewczyn z Lore. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11:00.

ONA już znalazła, gramy wam najlepsze polskie hity, a czy wy już znaleźliście na sk2.pl formularz zgłoszeniowy do naszej mazurskiej majówki? A właśnie, bo my tutaj wychodzimy z założenia, że jedna majówka w roku to jest totalnie za mało. Co to ten jeden dzień wolnego? To w ogóle się nie da odpocząć. A na mazurskiej majówce z Radiem SK2 same miłe rzeczy, słuchajcie. Pakiet all inclusive, pełne wyżywienie w luksusowym hotelu w Mikołajkach. O kasę na paliwo też zupełnie nie musicie się martwić. Głodni chodzić też nie będziecie, bo na miejscu będzie mistrz grilla. No i muzyki skosztujecie pięknej, bo razem z wami jadą świetne i zdolne chłopaki, czyli Kuba i Kuba, których na pewno kojarzycie z naszej anteny. SK2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia, a dziś po 13 wysyłamy pierwszego słuchacza, oczywiście z osobą towarzyszącą.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. Taka generalizacja od zespołu LOR w Radiu Łezka 2. Na nieszczęście niektórych maturzystów w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie jest wszystko jedno. Czytam właśnie, że najpewniej CKE do prokuratury zgłosi fakt, że prawdopodobnie doszło do wycieku arkuszy maturalnych, no więc nieciekawie się dzieje. Ja widziałam, że jakieś arkusze mignęły mi gdzieś tam w mediach społecznościowych, ale nie brałam ich na poważnie, bo to była interpretacja kmicowskiego wierszyka o Arce Gdynia, więc sami rozumiecie.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
4: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
5: Dobry agent 006, Ecologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
8: Jakieś 5 minut.
7: Żartujesz.
8: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
9: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: o maturach traktuje ten kawałek od panów Borusewicza i Kukiza. Jest taki dzień, gramy wam w Radiu SK2, no bo ten dzień rozpoczynający maraton maturalny przyszedł, jest teraz. Na szczęście jak się zaciśnie zęby, to szybko zleci i później już na młodych czekają najdłuższe wakacje życia. No i jest do czego dążyć. A my dążymy do newsów, one już w samo południe.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
4: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
9: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki, żeby mogły...

0: Ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Stoją podwrocławskie radwanice w kierunku Oławy, także na to uważajcie kierowcy. Cierpliwości życzę tym, którzy już stoją, a tym, którzy jadą dopiero w tamtym kierunku, lepiej omijać to miejsce. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 26 stopniach, może nawet 7 dzisiaj we Wrocławiu. Sporo chmur, choć są szanse na przejaśnienia. Jutro będzie równie ciepło, 25 stopni mają pokazać termometry, także z przejaśnieniami, ale już wieczorem niewykluczone opady i druga część tygodnia także z deszczem.
9: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się w sieci. CKE informuje, że może to skutkować unieważnieniem egzaminu. Fotografię opublikowano w internecie tuż po rozpoczęciu matury z polskiego.
10: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne albo jakieś inne urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
9: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
11: Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
9: Relacjonuje Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Do toruńskich aniołków dołączył anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej miasta i został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole. Anioł żużlowiec stanął przed motoareną. Wszystkie aniołki, które powstały w Toruniu, można znaleźć na wirtualnej mapie toruńskieanioły.pl. Łącznie jest ich już 12.
7: SK2 News, Wrocław.
8: Krzysiek Staszkiewicz, 7649. Tyle osób 1 maja próbowało pobić gitarowy rekord świata. To prawie 500 za mało. Mimo to na wrocławskim rynku nie brakowało uśmiechów i zabawy.
12: Znacie wszystkie akordy potrzebne?
13: Oczywiście.
12: A jakie są?
13: C, G, D-dur, A-dur, nie-dur.
14: To jest po prostu mega fajnie. Ludzie, którzy grają na gitarze, to najbardziej przyjaźni ludzie, jakich idzie poznać, naprawdę.
8: Kolejna okazja do pobicia rekordu za rok. Obecny wynosi 8122, ustanowiony w zeszłym roku.
15: Toruń ma aniołki, Wrocław krasnale, a gdyby SK2 była takim miastem, to na każdym roku stałyby figurki polskich muzyków w wersji mini. Oczywiście, a kto na przykład? Zalia, Doda, Anita Lipnicka. Te artystki usłyszycie też w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, Dzień dobry, gramy.
16: 10 hitów.

0: Poniedziałkowe popołudnie w SC2.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: Najlepsza majówka, moi drodzy. Dopiero przed wami, to nie są żarty. Słuchajcie, zgłoszenia na sk2.pl spływają jak szalone do naszej zabawy, majówkowej zabawy mazurskiej z SK2, bo montujemy ekipę, żeby pojechać do Mikołajek. No i z nami już pierwsza osoba, która chce z nami jechać na tę mazurską majówę. Basia, Basia, jesteś?
2: Tak, witam serdecznie. Tu Basia z Ostrołęki.
0: Cześć, Basiu. Dlaczego to ty powinnaś jechać? Mów, co napisałaś. Chwal się.
2: No tak

0: skromnie napisałam, że chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
1: Rozumiem, że jesteś uśmiechniętą osobą i napalona, tak, jesteś jestem... rozpalona jak ogień.
0: I czekam na pierwsze promienie słońca, właśnie na tych Mazurach.
1: Żeby spędzić ten czas na Mazurach. No dobra, Basia, słuchaj, ja nie mam wyjścia, muszę ci powiedzieć. Pakuj walizkę, bierz osobę super towarzyszącą i to właśnie super ty zgarniesz pierwsze zaproszenie na mazurską wow majówkę z Eską 2. Jedziecie.
0: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
1: Do Mikołajek, hotel Amax, jezioro, las, widoki z pocztówki, do tego jeszcze, wiesz, ta pyszna lokalna kuchnia, rybkę sobie zjemy, o. Potem skoczymy super na spa, warsztaty grillowe. Zabiorę cię jeszcze na ekskluzywny mini koncert, duet Kuba i Kuba, tak, tylko dla naszej super ekipy zagrają. A kogo zabierzesz jeszcze ze sobą?
0: Prawdopodobnie...
1: No?
0: Prawdopodobnie, no muszę to powiedzieć, no, męża.
1: O, męża, no męża, pozdrawiamy męża, tak, a ja tyle ci tak naobiecywałem.
2: No, sponsorem konkursu był producent Radigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: I oczywiście obietnicy dotrzymam. Basia jedzie z nami, mazurska majówka, zgłaszajcie się na zabawę, do zabawy na sk2.pl.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: To już jest koniec? Nie, to dopiero początek najlepszych polskich hitów, które dla was przygotowałem, ale też słuchajcie, mamy powód do dumy. Piotrek Zieliński, on to dopiero rozkręca swoją karierę. Ma kolejne Mistrzostwo Włoch, tym razem w barwach Intermediolano. Piotrek Zieliński. Kochają go Włosi, uwielbiają go Włosi za to, że jego podania są idealne. No bo to z jego podania trafiona została ta bramka, ta zwycięska. No Polak po prostu kręci u Włochów piłką tak, jak Włosi kręcą makaron.
1: Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo.
2: Autopromocja.
3: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina? Agawa. Kolor?
5: Też agawa? Nie. Abażur?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
3: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
6: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Villa Victoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 000 zł. Ceny od około 8 700 zł za metr kwadratowy.

0: internetowe. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
1: Dobry agent 006, Ecologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
7: Ach, jakieś 5 minut.
6: Żartujesz.
7: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
8: I po reklamie.

0: Huba i Kuba. To właśnie oni będą bawić się z nami na mazurskiej majówce z Eską 2 na takim ekskluzywnym konkursie dla tych słuchaczy, którzy z nami pojadą, bo montujemy ekipę na mazurską majówę sk2.pl. Tam wskakujcie do naszej zabawy i napiszcie, dlaczego to wy powinniście z nami śpiewać przy ognisku razem z tymi chłopakami również. sk2.pl, tam wskakujcie do zabawy, a za chwilę 14 i najważniejsze aktualne newsy w SK2.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
4: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
9: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Wciąż słonecznie i ciepło we Wrocławiu, a może i nawet gorąco. Dziś w stolicy Dolnego Śląska do 26 stopni na termometrach. Podobnie ma być jutro, bo spodziewamy się około 25, a od środy po możliwej burzy ma się nieco ochłodzić, chociaż wciąż możliwe będą 20 na wrocławskich termometrach. W tym momencie nie ma większych utrudnień na drogach, jedynie zwolnicie zjeżdżając z AOW na A4 w stronę Zgorzelca. Korek widzę też na A4 do granicy z Niemcami. We Wrocławiu popołudniowe korki jeszcze przed nami.
16: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. Tłumaczy premier i ogłasza, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy Donald Tusk. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erewaniu.
19: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
18: Premier także zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Z tego unijnego programu do Polski ma trafić ponad 43 miliardy euro na zakupy sprzętu wojskowego. Zbrodnia była zaplanowana, ujawnia prokuratura, która zajmuje się tragedią w Jarocinie. 21-latek z Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa 35-letniego rodaka.
20: Spotkał się z rozjeżdżającym ze sklepu pokrzywdzonym. Zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej z
1: zebranym z domu nożem.
18: Informuje Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że zabójstwo ma tło rodzinne.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, iż motywem jego działania mogła być niechęć do spotykania się pokrzywdzonego z jego matką.
18: Podejrzanemu grozi dożywocie. 21-latek przyznał się do winy. Trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
15: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
18: Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Jak dodaje, liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku w czasie majówki.
20: SK2 News, Wrocław.
21: Tu Kacper Michalak. Co jedli i pili dawni wrocławianie oraz jakich naczyń i sztućców używali? Tego dowiemy się na wystawie Pieśń o Rolandzie, czyli Wrocław od kuchni w Muzeum Archeologicznym w Arsenale. Wystawa już ruszyła i można ją zwiedzać do końca roku. Czy są tu fani muzyki elektronicznej? Już w czwartek, 14 maja, Wrocław odwiedzi fiński muzyk Kebu. Twórca zasłynął publikując covery klasyków elektroniki, a teraz wystąpi również z własnym autorskim repertuarem w sali witrażowej Starego Klasztoru. Bilety i szczegóły znajdziecie w sieci.
0: Monika, Florian i Michał, oni mają trochę przedłużone majówkowe szaleństwo, ponieważ dzisiaj się imieninują, ale my też mamy powody do świętowania 5 maja, a nawet mamy, Kuba, trzy powody.
1: Słucham.
0: Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. Rą się myje, prawda?
1: No ale to zawsze, to dzień jak co dzień.
0: Tak, Dzień Europy, Polska leży w Europie, prawda?
1: No zgadza się.
0: I Dzień Bez Makijażu.
1: O proszę.
0: Też to świętujesz,
1: to
0: prawda?
1: To też obchodzę dzień jak co dzień.
0: Czy kładziesz może dzisiaj tapetę?

0: Ja kiedyś kładłem, powiem ci, że bardzo ciężko ten klej, kurczę, klei się strasznie na tym wałku.
1: Szpachelką mówisz później, trzeba.
0: No tak. Do robienia makijażu, kładzenia tapety, czy nawet malowania ścian, albo wymiany kranu, cokolwiek teraz robicie, 10 muzycznych takich kolorowych, stolowych hitów. Bledka, Mysłowic, na dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Dawid Podsiadło w SC2 z nowym kawałkiem sezonu, który zapowiada jego krążek. Sezon na najlepsze polskie hity w SC2 cały czas trwa. Dzisiaj, no właśnie, jest czwarty dzień maja. A mnie się pomyliło i na 726-826-826. Dobrze, że jesteście wy czujni słuchacze w dzień makijażu, bez makijażu.
1: Witam, stały słuchacz. Ja mam taką uwagę, kierowca zawodowy do tego redaktora od tapety. Dzisiaj jest 4 maja, zgubił gdzieś dzień w tej tapecie. Dziękuję, stały słuchacz.
2: SK2.
0: Zgubiłem dzień przy kładzeniu tapety, ale wałek.
3: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama. Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
12: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
13: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W-Kruk w Galerii Oławskiej sprawi, że każdy będzie wyjątkowy. Teraz obrączki 20% taniej, a filiżanki Rosenthal otrzymacie w prezencie. Zapraszamy do klubu przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna w Galerii Oławskiej.
16: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do Twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
19: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: I po reklamie.

0: Westy2 Jugopolis i Maciej Maleńczuk, który nigdy nie zrobił matury, ale za to zrobił karierę muzyczną. A jaka gwiazda dzisiaj pisała maturę, o tym w newsach Eski 2 o 15 wszystkiego.
1: Reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
3: Czuć lato, a to dopiero początek maja. We Wrocławiu cały czas słonecznie i mamy teraz 26 stopni. Jest to maksymalna wartość na dziś. Jutro spodziewamy się do 25, a w środę do 22 kresek. Cierpliwości kierowcy w korkach we Wrocławiu. Postoicie teraz nieco dłużej na Drobnera. Zatłoczona też Mokronoska czy Karkonoska w stronę centrum. Noga z gazu również na A4. Mamy korek między Bielanami a węzłem Wrocław Południe w kierunku Niemiec. A słoneczna i sucha pogoda pozostanie z nami kilka dni.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Choć to alternatywa do pierwotnie zawetowanej przez prezydenta wersji programu, pieniądze dla armii nie mają być mniejsze. A na co zostaną przeznaczone? Mateusz Chłyston.
5: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków ratownik i nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
4: Rzecznik

0: Komisji Europejskiej poinformował, że Bruksela otrzymała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Dodał, że trwają procedury, a unijni urzędnicy będą działać szybko. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Do tragedii doszło wczoraj po południu w miejscowości Okuniowiec.
1: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali przyczepę w całości objętą ogniem. Po opanowaniu sytuacji ujawniono wewnątrz przyczepy ciało osoby.
0: Relacjonuje rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Gwiazda FC Porto na maturze w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości. Jak poradził sobie z językiem polskim?
2: Panie Tema się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
0: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. Dodajmy, że między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
3: SK2 News, Wrocław.
4: Tu Kacper Michalak. Wycofali z obiegu ponad 3 kg narkotyków. Policjanci z Kruszyny pod Bolesławcem zatrzymali 33-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego, któremu grozi teraz do 15 lat więzienia za posiadanie środków odurzających. Mężczyzna odpowie przed sądem w warunkach recydywy. Trafił już tymczasowo do aresztu na 3 miesiące. Blisko 2 hektary lasów i łąk poszło z dymem. To bilans kilkunastu pożarów, do których doszło w majówkę w powiecie trzebnickim. Sytuacja nadal jest trudna, dlatego służby apelują o ostrożność podczas wycieczek do lasów oraz na łąki.
5: Poniedziałkowe popołudnie i to po majówce w pracy. Co tam u Was? Kawa? No i pewnie szybkie podsumowanie. Każdy teraz sobie opowiada, gdzie był, co tam zrobił i kto do dziś nie do końca pamięta, co tam dokładnie w majówkę wywinął, a my z Natalią Kukulską, Mrozem Widzę i Patrycją Markowską, no i z Wami, najlepszymi słuchaczami Jeski 2, wywijamy najlepsze polskie numery, które pasują do każdej historii.
3: Najlepsze polskie hity.
6: Polskie hity.
5: Nawet do tej historii, której lepiej nie opowiadać do końca. Jeszcze.

0: teraz mam ją już z kim.
1: Dodaj jej pamiętnik Wesce 2. Słuchajcie, mamy bardzo kosmiczny klimat nad głowami, romantyczny taki, a zbliża się maksimum roju meteorów. W środę, pojutrze już, niebo odpali prawdziwy pokaz. Nawet do 50 spadających gwiazd i to na godzinę. No to sporo, a że spadające gwiazdki przecież spełniają życzenia. Trzeba tylko sobie takie pomyśleć, jak gwiazdka spada. Do tego wieczoru co wy sobie będziecie życzyć? 726-826-826, radiowy messenger. Co będziecie sobie życzyć, kiedy gwiazdki z nieba będą spadać? Ja bym sobie życzył, żeby... Bo ten rój meteorów ma być w środę. To żeby zamiast

0: Ten tydzień to dopiero się zaczyna, więc nie wiemy, co będzie poza tym tygodniem, ale już teraz o 15.30 Jakub Konieczkowicz w studiu i bieżące wiadomości w ST2.
1: Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym. Przypomnijmy, Paweł Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. Na stronie internetowej policji opublikowano list gończy z wizerunkiem i danymi poszukiwanego adwokata. Sprawca ataku na terenie Poznania zatrzymany, podała wielkopolska policja. Chodzi o mężczyznę, który ranił wczoraj ostrym narzędziem dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala, sprawca biegł z miejsca zdarzenia. Mimo braku współpracy ze strony poszkodowanych, policjanci namierzyli napastnika. Został zatrzymany na poznańskich Jeżycach. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta jest nieprzypadkowa, bo nawiązuje do daty nadania Bełchatowowowi praw miejskich.

0: Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
3: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Teraz jeszcze śpiewa Zalia, wcześniej Vito Bambino, a za chwilę Igor Herbut. To tegoroczny skład męskiego grania. Tak się składa, że za chwilę 16 i punktualnie. Złożone już ma dla Was Jakub Konieczkowicz, najważniejsze świeże...
1: Klama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie Twojego podjazdu. Spokojnie, to efekt Silbruk. Autoryzowany punkt Brookbet zaprasza klientów indywidualnych, brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe Brookbet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Tylko w KFC!
1: Pancernik we Wrocławiu do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do Pancernik.
2: W szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości.
3: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą

0: konsekwencją w realizacji postawionych i przyjętych celów.
1: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala. Jak dodaje, to pierwsze takie wydarzenie w historii tej placówki.
2: SK2 News, Wrocław.
3: Tu Kacper Michalak. Śląsk-Wrocław coraz pewniejszym krokiem zmierza do ekstraklasy. Piłkarze są wiceliderem pierwszej ligi, a do końca zostają 3 mecze. W piątek trójkolorowi pokonali Górnika Łęczna 4-0, a już za tydzień zagrają na Tarczyńskiej Arenie. W poniedziałek 11 maja o 18.30 Śląsk podejmie ŁKS Łódź. Wczoraj natomiast triumfowała Sparta Wrocław nad Unią Leszno. Spotkanie na Olimpijskim zakończyło się wynikiem 50-40. Kolejne spotkanie WTS-u w Lublinie. Z motorem pojadą 10 maja o 19.30.
4: Patrzę na tą mapkę pogodową, jeszcze w całym kraju powyżej 20 stopni, nad większością kraju też słońce. Zatem zarzucamy okularki na nos i można włączyć klimę w aucie. A jak nie działa, to zrobimy klimę i to w SC2 razem z Dawidem Podsiadło i go wpadnie w tej godzinie i inne hity.

0: Ja mogę być, tak być z ogromną przyjemnością obejmowany. Również przez Artura Jarząbka, jest już w studiu, sprawdził zasady gry na maturze. Telefon na egzaminie. Hit czy kit?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
0: Słuchajcie, temat stary jak matura, ale jak co roku wraca jak bumerang. Telefony, smartwatche i inne cuda techniki na egzaminie dojrzałości. Czy można je wnosić? No i nie, nie można. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, żadnych komórek, żadnych zegarków z funkcją, nie wiem, hej Siri, co to jest fotosynteza? Totalny zakaz. Okej, są wyjątki, na przykład jak ktoś ma cukrzycę i potrzebuje aplikacji do monitorowania poziomu glukozy, to da się to wcześniej zgłosić i załatwić zgodę, ale teksty w stylu, proszę pani, ja bez smartwatcha to się stresuję, no tutaj raczej nie przejdą. Na maturze można mieć dowód, czarny długopis, linijkę, cyrkiel, ale żadnych amuletów, pluszaków ani kubka, nawet z napisem najlepszy maturzysta świata od cioci. Tylko wy, wasz stres i kawałek papieru. A jeśli ktoś mimo wszystko spróbuje wnieść telefon, to może się skończyć to tak, że jego matura potrwa trochę dłużej. Tak, no, do przyszłego roku.

0: Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo w SC2. Szybko trzeba będzie teraz wchodzić na Kasprowy Wierch, bo coś tam nie działa. Jakub Konieczkowicz powie wam w newsach SK2, co tam się wydarzyło. 16.30.
1: Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się dziś w sieci. CKE nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To w sprawie dzisiejszego egzaminu z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna analizuje sprawę wycieku, a więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda, a wszystko po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w sadach w rejonie grójeckim. Do Urzędu Wojewódzkiego na Mazowszu zgłosiło się już ponad 400 poszkodowanych gospodarstw. Stanęła kolej linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach. Do 22 maja będzie prowadzony jej wiosenny przegląd. W tym czasie na Kasprowy Wierch będzie można dostać się jedynie na piechotę. Wraz z unieruchomieniem kolei głównej stanął też wyciąg narciarski w Dolinie Gąsienicowej. Choć śniegu w górach nadal sporo, sezon narciarski zakończono z uwagi na budzącą się do życia przyrodę.

0: W SC2ONA wczoraj jeszcze Agnieszka Chylińska na koncercie na pełnych obrotach w Jarocinie dawała czadu. Był ogień, zero hamulców, a my w SC2 mamy też własny koncertowy plan na majówkę, kochani. Wyobraźcie sobie, Mazury, jezioro, las, wieczór, ognisko, no i Kuba, grający tylko dla naszej ekipy swoje hity i to w hotelu w Mikołajkach, albo przed hotelem, tak. Jedzenie do tego, spa, jakieś warsztaciki grillowe, śmiechy do rana przy ognisku. Pierwsza dołączyła dzisiaj do naszej radiowej paczki Eski 2 Basia i powiedziała jasno.
1: Chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
0: I Basia będzie to robić razem z nami już w przyszłym tygodniu i ze swoim mężem, którego zabiera. No i może z tobą, albo z tobą. Dołącz też do naszej bandy pozytywnie zakręconych słuchaczy Eski 2, których zabieramy na mazurską majówkę w przyszłym tygodniu do Mikołajek. Na takim wyjeździe najważniejsze, aby w odpowiedniej być załodze.
2: Eska 2.
0: Stwórz taką załogę razem z nami, sk2.pl. Jutro może to ty do nas dołączysz.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina. Agawa.
5: Kolor.
6: Też agawa? Nie.
4: Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w radiu SK2.
7: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Uwaga, wrocławscy kierowcy. Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
9: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen ząbkowice.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Pitlane, elektryczne go-karty.
14: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
13: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
14: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
15: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
16: Fix Catering dietetyczny. Polecam, Kamil Hanas.
17: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pista

0: kolacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Kaśka Kowalska i dlaczego nie w SC2? Dlaczego by sobie tak nie wydłużyć tego majówkowego weekendu? Kinga, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to wspaniały pomysł, szczególnie, że pogoda nadal dopisuje.
0: No, widzę, że po tej majówce jesteś tak opalona, jakbyś do Grecji się przeprowadziła.
1: I vice versa.
0: Zostawiam was z Kingą i z najlepszymi polskimi hitami. My kontynuujemy to, co najlepsze, również majówkowe szaleństwa. Będzie dym. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Zapraszam.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 000 zł. Ceny od około 8 700 zł za metr kwadratowy.

0: Agata.
1: Willa Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 000 zł. Ceny od około 8 700 zł za metr kwadratowy.

0: dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Uf, jakieś 5 minut.
4: Żartujesz.
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
13: Nieco więcej Was o tej porze na wrocławskich ulicach, cierpliwości jeszcze na Klecińskiej do Fatu oraz na obwodnicy Leśnicy. Sporo Was też na Mokronowskiej, Karkonoskiej i Opolskiej w stronę centrum, czy na A4 przez Bielany i Wrocław Południe w stronę Zgorzelca, czy od Kątów do Pietrzykowic. Pogoda słoneczna i letnia, 26 stopni w tym momencie pokazują termometry we Wrocławiu. W nocy czeka nas spadek do 13. Na deszcz nie ma co na razie liczyć, w środę może nadejdzie burza, a poza tym przeważnie słońce.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
16: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
15: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
17: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
18: Chciałabym 60.
19: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.

0: W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym zginęły dwie kobiety.
1: Policjanci z 3. Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
0: Mówi Kamila Sowińska z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, o wypadku stało się głośno, gdy Paweł Kozanecki opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Nie jeden, a co najmniej 3 bobry żyją w Morskim Oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło tam rodzinę. Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej. Jest ich tam o wiele więcej.
2: Ściął mi ostatnio miodłę, która 200 lat już miała. Pamiętały zabiory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
0: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren Morskiego Oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego też ludzie nie ingerują w to, co dzieje się w przyrodzie i w plany bobrów.
3: SK2 News, Wrocław.
4: Tu Kacper Michalak. Pożary na Dolnym Śląsku. Tylko w majówkę ogień pojawił się w kilkunastu miejscach. Nie były to jednak duże interwencje Straży Pożarnej.
5: Obiekty mieszkalne 34, środki transportu 12, lasy 48 i około 180 pożarów tam.
6: Grupa operacyjna nie była ściągana przez weekend.
4: Mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Głównym powodem pożarów jest susza. Ponad 10 tysięcy osób we Wrocławiu pisało dzisiaj maturę z języka polskiego, jutro czas na matematykę.

Urszula, Malinowy Król. Tak wam gramy w Radio SK 2, 21 minut po godzinie 17. Dzisiaj czwarty dzień maja. Ja wiem, że niektórzy jeszcze dogorywają po majówce, ale są też tacy, których zżera stres. I są to maturzyści, ale też abiturienci, bo tak można ich nazwać. Więc ja zaczęłam szukać. Przegrzebałam sobie internet i znalazłam różne wersje poradników dla maturzystów. Czyli co zrobić, żeby się nie stresować, jak się do tej matury przygotować, jak się zachować dzień wcześniej. I mam pewne propozycje, ale najpierw chciałabym zapytać was, bo dzisiaj był język polski, jutro jest matematyka, więc jakie wy macie porady dla maturzystów? Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2, zostawcie głosówkę bądź... ...żety. Radia SK2, bardzo chętnie się nimi podzielę, tylko dajcie znać, jakie macie porady dla maturzystów.

0: Bardzo, Asiu, za wiadomość. Dla ciebie mam oczywiście gadżety Radia SK2, a wszystkich tych, którzy jeszcze wiadomości nie wysłali, zachęcam. Piszcie do nas, jakie macie porady dla maturzystów.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
4: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
16: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na

0: Mezzo Liber Aniele. Tak wam gramy chwilę przed godziną 18 w Radiu SK2. Po 18 kolejnym najlepsze polskie hity będzie m.in. Lor, Wszystko jedno, wszystko źle, ale będą też Bracia i Za szkłem.
1: Reklama.
2: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W-Kruk w Galerii Oławskiej sprawi, że każdy będzie wyjątkowy. Teraz obrączki 20% taniej, a filiżanki Rosenthal otrzymacie w prezencie. Zapraszamy do klubu przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna w Galerii Oławskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Informacje z ostatniej chwili. W Lipsku w Niemczech samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Trwa akcja policji na miejscu. Według doniesień niemieckiego dziennika Bild poszkodowane zostało co najmniej 8 osób. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 49 groszy. Za diesla zapłacimy 7 zł i 31 groszy. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
9: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
8: Jak na razie jednak program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. Stefan Hortgacher wraca do Polski. Przekazał dziś Polski Związek Narciarski. Austriak zajmie się koordynacją systemu szkolenia. Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A.
0: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. Już za chwilę Bracia i Za szkłem. Ale też za chwilę poradnik maturzystów. Wy przychodzicie ze swoimi propozycjami, ale ja też już za chwilę przedstawię swoje. Jeśli coś wam jeszcze przyszło do głowy, macie jakieś porady dla maturzystów, przed którymi matematyka, czyli królowa nauk, to dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze głosówki bądź wiadomości tekstowe. A ja już teraz gram dalej. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: SK2.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radio SK 2, 16 minut po godzinie 18. Jeśli wy, drodzy maturzyści, po dzisiejszym egzaminie dojrzałości z języka polskiego macie takie, że wszystko jedno, wszystko źle, to spokojnie. Słuchacze Radio SK 2 przychodzą wam tutaj z takim poradnikiem dla maturzystów. I Marzenka napisała: jak ja zdawałam swoją maturę, to mi nauczyciele powtarzali, żeby się nie stresować, bo to tylko taki większy sprawdzian, do którego przygotowywaliśmy się kilka lat. Rzeczywiście, choć ja wiem, łatwo się mówi, ciężej się robi.
1: SK2.
0: No ale my gramy dalej, tak żeby was odpowiednio odstresować. Jamal i Polisman. Jak to?

Ale zrobiło się sentymentalnie i przyjemnie. I tak, jakbyśmy wszyscy siedzieli przy tym majowym ognisku. Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, 27 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity, a my cały czas kręcimy się wokół matury i maturzystów, a także

przyjemnie. I tak jakbyśmy wszyscy siedzieli przy tym majowym ognisku. Lady Punk, zawsze tam gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, 27 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity, a my cały czas kręcimy się wokół matury i maturzystów, a także abiturientów, bo również tak można ich nazwać. I

tym pomocnikiem maturzystów, który znalazłam w internecie. Otóż okazuje się, że są pewne zasady, których trzeba się trzymać. Sen powinien wygrywać, nauka w nocy totalnie się nie opłaca. To jest najgorszy pomysł, więc już odłóżcie te zeszyty, odłóżcie te wzory matematyczne i po prostu odpoczywajcie. Słuchajcie najlepszych polskich hitów, a o godzinie 22 pójdźcie spać. Warto też zrobić coś, co Was wyciszy, czyli na przykład wybrać się na spacer, a pogoda sprzyja w wielu miejscach w Polsce. I jeśli chodzi o naukę, no to lepiej się już dzisiaj nie uczyć, bo może się okazać, że do jutra totalnie o wszystkim zapomnimy. No to co, drodzy maturzyści, powodzenia, czas na relaks i słuchanie najlepszych polskich hitów. Już teraz coś specjalnie dla Was. Coś, co bardzo wszyscy lubicie. Wiktoria Kida, Oskar Sims. Gdy będziesz sam.

0: Dawid Kwiatkowski ze swoim najnowszym numerem, czy wie. Swoją drogą, ten numer w ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki był, jest na 13 miejscu. Ale moi drodzy, to wszystko się może zmienić za sprawą waszych głosów, bo jak wejdziecie sobie na SK2 w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka, to tam znajdziecie taką specjalną listę. Listę z numerami, przy których możecie postawić plusik bądź minusik, jeśli dany numer wam się podoba, czy też nie. Proszę bardzo, śmiało wbijajcie tam, no bo już w najbliższy piątek po godzinie 18:00 najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka. Ja zapraszam w jego imieniu do głosowania już teraz i do słuchania w piątek.
1: SK2. Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basenząbkowice.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
1: I po reklamie.

0: Gosia Andrzejewicz, Pozwól żyć. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A już za chwilę nie dość, że usłyszycie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą do was przychodzę. Wy, jeżeli chcecie wziąć udział w tej zabawie, no to wystarczy, że wyślecie na Messengerze Radio SK2 swój numer telefonu. A zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady i odpowiedzieć na wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tu jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2, swój numer telefonu, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Daria Zawiałow, Złamane serce jest okej już teraz.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość. Ci bracia zaskakują wielkim talentem. A już teraz my zobaczymy, czy Ania poradzi sobie w naszej zabawie. Jakiej?
1: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
0: Właśnie takiej. Razem z nami jest Ania. Halo, halo, Aniu.
2: Dobre.
0: Cześć, Aniu, cześć. Powiedz mi, co ty porabiasz? Ty chyba w samochodzie, prawda?
2: Wracam z zajęć.
0: A, powrót z zajęć, rozumiem. No dobrze, to ja z tego, co słyszałam, to jesteś też ze swoim tatą. Jak tata ma na imię?
3: Tomek, tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć Tomku. Dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że tutaj we dwójkę dacie radę i przejdziecie przez te wszystkie pytania, które dla was przygotowałam. Zasady są następujące, ja jeszcze szybko przypomnę. Zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli wam się uda, to zgarniacie oczywiście tutaj ode mnie gadżety Radia SK2. Czy jesteście gotowi?
3: Tak, jesteśmy.
0: Dobra, ważne, żeby mówić do mikrofonu, żeby było dobrze was słychać, okej?
3: Okej, okej.
0: Super. To w takim razie zaczynajmy. Lubisz biały kolor?
2: Lubię.
0: Jeśli zamieszasz czarny i biały, to uzyskasz biały?
3: Nie, koniecznie.
0: No to nie, dobra. A czarny?
2: Też.
0: Kiedy mówię biały, myślisz o śniegu?
3: Zdecydowanie.
0: Na biegunie północnym jest śnieg?
2: Jest.
0: Co powiedziałaś? Nie?
2: Absolutnie.
0: Dobrze, udało się. 6 pytań przeszliście. Troszeczkę to niekoniecznie takie naciągnięte, ale zaliczamy, zaliczamy, moi drodzy. więc bardzo dziękuję oczywiście dla was, Kubek Radio SK2. Mam nadzieję, że mile spędzicie to popołudnie i że bezpiecznie dojedziecie do domu.
3: Tak, dziękujemy bardzo.
0: Trzymajcie się. Fajnie. Hej,
3: dzięki
0: papa.
3: Bardzo, hej.
2: Do widzenia.
0: A my gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Goja i Smak Słów.

0: Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity. 20 minut zostało nam do 20, a to oznacza, że jeszcze do tej 20 trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Tymczasem ja chciałabym was zapytać, co wy robicie? Co tam się u was dzieje? Gdzie jesteście? Dajcie znać, po godzinie 20 pogadamy sobie o tym, jaki muzyka ma wpływ na wasze samopoczucie, ale także na ćwiczenie na siłowni, bo jak się okazuje, ma to bardzo duży wpływ. No ale o tym opowiem wam po godzinie 20, a teraz gramy. Już za chwilę Bledka i Dwa Dni, między innymi, ale pojawi się też Sanach i Krzysztof Zalewski, Evi Valarte.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie.
3: Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
6: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
7: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 m2. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na

0: własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: To jeden z tych numerów, który bardzo często śpiewamy na imprezach, prawda? Na majówce śpiewaliście, dajcie znać koniecznie. Wilki i Baśka, tak, wam gramy w Radio SK2. Zbliżamy się do godziny 20. Po 20. między innymi Dodaj Pamiętnik, ale także Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie twojego podjazdu. Spokojnie, to efekt Silbruk. Autoryzowany punkt BrookBet zaprasza klientów indywidualnych brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe BrookBet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
3: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen ząbkowice.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. To ostatnia okazja, żeby zapisać się do 12. edycji samochodowego rajdu ulicznego.

0: Czyli tak zwanego SRU, który już 16 maja wyruszy w Wrocław, żeby właśnie w poprzebieranych samochodach wziąć udział w takiej trochę grze terenowej. Wszystko zaczyna się w hali Świebockiej, tam też organizują after po powrocie ekip. Zapisy trwają, szczegóły znajdziecie na stronie Samochodowego Rajdu Ulicznego na Facebooku.
1: 20 na zegarkach godzinę. To właśnie rozpoczniemy sobie z Ryszardem Rynkowskim i Nie budźcie marzeń ze snu. A wy w tym czasie cały czas wysyłacie na Messengerze Radia SK2, co robicie, gdzie jesteście. Kasia napisała na przykład, że ona właśnie planuje wyjść na spacer. A propos tych spacerów i wszelkich zabaw ruchowych, to będę miała dla was bardzo ważne informacje, bo muzyka pomaga. O wszystkich szczegółach już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Tak, wam gramy w Radio SK2. Carla Fernandez i Chcę tu zostać. Swoją drogą, jeśli wy zamierzacie wybrać się gdzieś na spacer bądź na siłownię, to ja przychodzę do was z jedną bardzo ważną poradą. Mianowicie, wasza playlista ma ogromny wpływ na to, jaka będzie wasza wydajność na treningu. Ja wiem, mogłoby się wydawać to dziwne, spokojnie, całe szczęście jest Radio SK2, które przygotowuje najlepsze polskie hity i ta wydajność może się zwiększyć, no ale poczekajcie. Eksperci mówią, że nasza ulubiona playlista może zwiększyć wytrzymałość na treningu nawet o 20%, bo pomaga oszukać zmęczenie i wytrzymać dłużej bez większego wysiłku. Jestem pełna podziwu, nie testowałam. Jeśli wy też nie, to śmiało warto to zrobić. No to co, ja wam ułożyłam tak playlistę razem z Radiem SK2, że będzie idealnie i ta wydajność będzie zwiększona i forma na lato się zrobi praktycznie sama. Bajm i płynie w nas gorąca krew, no idealnie pasuje na trening.
1: SK2.

wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Ossiana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Ossian powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Ossiana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przychodzą piosenki, nieważne czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać.
drogi muzyczne Jackowskiego i Curtisa całkowicie

całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Oceana, a Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Curtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Corze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Cora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Corą. Oprócz Błękitnego Nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punk-rockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Cora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność. Ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Cora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Corą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych. A do tego dziewczyna, która śpiewała, i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość,

0: że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długogrający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
3: Polska, rok 1994. Do polskich kin wchodziła Lista Schindlera Stevena Spielberga. W telewizji pojawił się pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10, a w Chorzowie zmarł lider zespołu Dżem, Ryszard Riddle. W tych ciekawych czasach w Gdańsku pewna zbuntowana nastolatka doszła do wniosku, że swoją edukację zakończy na drugiej klasie liceum, a swoje życie całkowicie poświęci muzyce. I chyba nikogo nie dziwi, o kim mowa. Yeah, yeah!

Kasia Grodzka, zapraszam na kolejny odcinek historii polskiej muzyki, którego bohaterką jest Agnieszka Chylińska. Artystka urodziła się w Gdańsku w 1976 roku. Córka dziennikarza sportowego i nauczycielki od początku wiedziała, że chce związać swoje życie ze sztuką. Jej muzyczny talent ujawnił się dość wcześnie. Już w wieku 6 lat zaczęła pisać swoje pierwsze wiersze. W młodości słuchała Michaela Jacksona, Sandry oraz Modern Talking. I to właśnie we wspomnianym roku 1994 zrezygnowała z nauki w liceum i rozpoczęła karierę, zdobywając 3. miejsce na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Starogardzie Gdańskim. Wtedy właśnie związała się z grupą Second Face. Już wtedy na scenie pokazywała swój pazur. Tak brzmiała podczas koncertu w klubie Lady M w Czarnej Wodzie w listopadzie 1994 roku.

I to właśnie zespół Second Face z charyzmatyczną wokalistką miał okazję supportować zespół Grzegorza Skawińskiego, czyli Skawalker. I przy okazji wielki talent Chylińskiej został zauważony przez słynnego gitarzystę. Jeszcze w roku 1994 do Skawalkera dołączył Wojciech Horny, a następnie debiutująca w branży muzycznej Chylińska. Zespół już oficjalnie zaczął wtedy funkcjonować pod nazwą ONA. W maju 1995 roku ukazuje się debiutancki album grupy zatytułowany Modliszka. Na płycie znalazły się takie piosenki jak Drzwi. Yeah!

Kompozytorem większości piosenek i autorem tekstów do Modliszki jest Grzegorz Skawiński. Ale jednak tekst do piosenki Drzwi napisała sama Agnieszka Chylińska. Te trzy utwory o samotności, miłości i braku spełnienia w życiu, zaśpiewane przez charyzmatyczną i debiutującą 18-latkę, z miejsca stają się przebojami. ONA zyskuje szeroki rozgłos, a Modliszka sprzedaje się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Kluczem do sukcesu zdaje się być powiew świeżości, jakim na polskiej scenie muzycznej jest Chylińska, bo wyróżnia się swoją dość dziką ekspresją wśród innych debiutujących wtedy wokalistek, takich jak Edyta Bartosiewicz, Anita Lipnicka czy też Kasia Kowalska. W jednym z wywiadów lider zespołu Perfect określa Chylińską jako głos pokolenia. Głos dość chrapliwy i brutalny, ale i świat jest brutalny i chrapliwy. Kwituje to pół żartem, pół serio Grzegorz Markowski. Do brutalnego i chrapliwego stylu Chylińskiej warto dodać też pracowitość, bo dosłownie w rok od premiery Modliszki ONA wydaje drugi studyjny album o nazwie Bzz. Promują go single Krzyczę Jestem. Ja nie...

0: Autorką tekstów w większości piosenek jest Agnieszka Chylińska. Artystka nie boi się poruszać tematów zdrady, krzywdy czy też odbierania sobie życia. W wywiadzie dla Vivy z 2020 roku o Kiedyś powiem sobie dość artystka mówi tak. Dzisiaj po latach mogę powiedzieć śmiało, że jest to wizytówka muzyczna zarówno zespołu ENA, jak i mojej skromnej osoby. Kiedy pisałam tekst do tej piosenki, absolutnie w mojej głowie nie było nawet pół myśli, że piszę tak ważną piosenkę dla polskiej publiczności. Tekst ciężki. Pisałam konkretnie o swoim doświadczeniu absolutnej rozpaczy i jakichś swoich rozkmin prywatnych, osobistych, które wówczas mi towarzyszyły. Płyta Bzz staje się sukcesem kasowym zespołu i pokrywa się podwójną platyną. W roku 96 grupa odbiera dwie statuetki Fryderyka za zespół roku i album roku. Rok, podczas odbierania nagród, niepokorna Agnieszka Chylińska kieruje do swoich nauczycieli słowa.
1: Ja chciałam podziękować moim rodzicom, bo uważam, że są genialni i dziękuję im za to, że zaakceptowali mnie taką, jaką jestem. Chciałam podziękować mojemu bratu, Wawrzyńcowi, który jest genialny, stary, kocham się strasznie. Krzyśka też kocham, Krzysiek, kocham cię bardzo i wszystkich tych, którzy... Aha, ale nie, ja wymyśliłam sobie coś takiego, że powiem coś takiego, że nauczyciele, muszę powiedzieć o nauczyciela, więc teraz mam... Słuchajcie, fuck off, nienawidzę was.
0: Te słowa wywołują potężny skandal obyczajowy, a także ugruntują Chylińską jako buntowniczy głos młodego pokolenia na naszej rodzimej scenie muzycznej. W roku 98 ONA wydaje płytę Trip promowaną singlem Najtrudniej.

0: A następnie w błyskawicznym tempie, bo dosłownie pół roku później, premierę ma krążek Pieprzy, który promuje singiel pod nazwą...
1: Jedno już wiem, jestem silna, tak. I tylko czasem pracę coś.
0: Ostatnią płytę studyjną pod tytułem Mrok ONA wydaje w roku 2001, a dwa lata później zespół kończy swoją działalność. Agnieszka

Chylińska zbiera nowy zespół muzyków i tworzy formację o nazwie Chylińska. W marcu 2004 roku zespół wydaje płytę zatytułowaną Winna, a potem długo nic. Po to, by w 2009 roku artystka wkroczyła na polską scenę muzyczną z odmienionym nie tylko imidżem, ale także i repertuarem. To za sprawą dance'owego albumu Modern Rocking, promowanym singlem Nie mogę cię zapomnieć. Chcę

To początek wielkiej solowej kariery artystki, którą rozpędza kolejnymi albumami, takimi jak Forever Child w 2016, Pink Punk z roku 2018, a także Never Ending Sorry, to już rok 2022. W tym czasie artystka zdążyła zadomowić się w fotelu jurorki Mam Talent, a także zakopać topór wojenny z Grzegorzem Skawińskim. Artyści przy okazji ugasili zapał fanów ONA do reaktywacji zespołu, dość stanowczo mówiąc w jednym z wywiadów, że nie ma takiej możliwości.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Wrocław. Jesteśmy wygodni i korzystamy z gotowych rozwiązań, w efekcie czego tyjemy. Otyłość to problem dotykający dorosłych, ale i coraz częściej także najmłodszych. Już kilkuletnie dzieci zgłaszają się do specjalistów o pomoc w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Co zrobić, by nasze nawyki żywieniowe były zdrowsze i czy zbędne kilogramy da się zrzucić bez katorżniczej diety? O tym z Agatą Szalewską-Pejsert, dietetykiem i psychologiem klinicznym, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach.
2: W trakcie ostatnich trzebnickich dni rodziny była okazja do tego, aby się z panią spotkać podczas warsztatów dotyczących zdrowego żywienia. Warsztaty związane były z tym, że tak naprawdę rośnie nam problem otyłości, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. To była ta myśl przewodnia waszych warsztatów. No to może pomówmy, o czym tak naprawdę jest ta otyłość i jak duży jest to problem współcześnie, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
3: Otyłość sama w sobie jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem tkanki tłuszczowej w organizmie. Niestety nie przechodzi samoistnie, wymaga interwencji tutaj, czy dietetyka, czy lekarza. Problem niestety narasta, ponieważ mamy najszybciej tyjące dzieci w Europie. Nasze dzieci po prostu tyją, ponieważ się za mało też ruszają i oczywiście jest związane to z złym stylem naszego życia. Kiedyś mówiono się, że otyłość no, jest zdrowa, tak? Bo było takie pokłosie po wojnie, że dziecko pulchne, otyłe, tak? Jest zdrowe, bo dobrze nakarmione. Nie

0: niestety tak nie jest. Sama tkanka tłuszczowa, kiedy jest w nadmiarze, niestety tworzy stan zapalny w organizmie. Wydziela różne czynniki prozapalne, które niestety sprzyjają rozwojowi cukrzycy typu drugiego, czy nadciśnienia, czy insulinooporności. Ja spotkałam się już w mojej praktyce klinicznej z dziećmi, które miały 10 lat i już miały stwierdzoną insulinooporność, która jest również pokłosiem właśnie otyłości, czyli nadmiernych kilogramów, mówiąc krótko.
1: Czy przybywa pacjentów z takim problemem? Właśnie dzieci, młodzież, te najmłodsze roczniki, które mają problemy już z zachowaniem tej prawidłowej wagi? Jeżeli tak, to co tak naprawdę ma na to wpływ?
0: Mogę powiedzieć z perspektywy moich 10 lat pracy, że ostatnie 2 lata to zapytań jest odnośnie, czy przyjmuję na przykład dzieci już 5-6-letnie, bo rodzice zauważają problem właśnie otyłości, w szczególności otyłości brzusznej. Proszę zauważyć, że też nie mówię już o nadwadze, tylko już mówię o otyłości, gdzie otyłość możemy sami sobie zdiagnozować, bo są dostępne wskaźniki BMI, czyli tak zwane kalkulatory. Każdy z nas może otworzyć po prostu stronę internetową, wpisać kalkulator BMI i obliczyć swój stosunek wagi do wzrostu. Jeżeli on wyjdzie powyżej 30, charakteryzujemy to jako otyłość. Tak, więc ja w swojej praktyce mam coraz więcej młodzieży insulinoopornością z nadciśnieniem tętniczym, gdzie 12-13 lat to już często te młode osoby, młodzież przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze właśnie spowodowane stylem swoim życia. Co się do tego przyczyniło? Bym powiedziała klasyka, brak ruchu, ruszamy się coraz mniej. Ja byłam ostatnio na fajnej konferencji, gdzie było mówione o aktywności i co ciekawe, albo może przerażające, 3-latkowie nie spełniają wymogów dotyczących aktywności, czyli po prostu biegania po podwórku. Przeciętne dziecko ma problem już mieć pół godziny aktywności dziennie. Więc brak ruchu, oczywiście nie mówię, że tylko ruch, tylko oczywiście żywność wysoko przetworzona. Ja rozmawiając z dziećmi podczas wywiadu takiego dietetycznego czy medycznego, dzieci nie znają nawet domowej kuchni. I to nie chodzi już o to, o schabowego i ziemniaki, bo gdyby dzieci to jadły, wiem, że to może się wydawać dziwne, byłoby lepiej. Dzieci znają przetworzone naleśniki kupne po prostu przysłowiowego sklepu osiedlowego, tak? Czyli ta kuchnia nawet nie jest już domowa, ona jest wysoko przetworzona, czyli gotowe, zapakowane, tylko odgrzewamy i nie wiadomo, co tam jest. Zwykle żywność, którą kupujemy, jest bardzo obfita w sól i w cukier, czyli i sprzyja i cukrzycy, i nadciśnieniu tętniczemu, więc też to, co jemy. Dzieci też nie są nauczone warzyw i owoców. Jest to spowodowane, teraz powiem z perspektywy psychologa, że nie jemy razem, bo jesteśmy zabiegani i nie szykujemy razem też posiłków, bo dziecko, żeby zacząć coś jeść, ono musi dotknąć. Tak, jak kiedyś ja się zawsze śmiałam, jak jako dziecko mogłam po prostu ze szafek wyrzucać wszystko, tak, mąkę, nie mąkę i z mamą po prostu lepić, czy pierogi i dzięki temu ćwiczyłam ręce, tą motorykę małą, a dziecko ma to coś do siebie, że jeżeli coś dotknie, oswoi się z tym, to chce coś spróbować, więc też jest taki problem, że dzieci boją się dotknąć, nie wiem, pomidora, dlatego, że konsystencja jest nie taka, na dobrą sprawę, albo nie wiedzą, co to jest, więc ważne jest, żeby też mimo wszystko spędzać wspólnie czas, żeby to jedzenie było jak najbardziej też domowe, jak najmniej przetworzone, więc jedno i drugie ma bardzo przełożenie na to, jak dziecko będzie jadło w wieku też dorosłym, więc ja zawsze mówię, też oswajajmy, też opowiadałam o tym na warsztatach, że ważne są wspólne gotowanie, wspólne jedzenie posiłków i wspólna atmosfera, bo czasami jest tak, że jak siadamy do stołu i jemy wspólnie posiłek, możemy słyszeć takie komunikaty, że warzywa, tak, albo marchewka, albo zielenina jest dla królika. I dla nas to się wydaje czasami żartobliwe, a takie małe dziecko, które ma gdzieś tam 4-5 lat, czy 3, one sobie to koduje, że może to

0: to dziecko stwierdzi, tego się chyba nie je. Więc zawsze zachęcam rodziców, że jeżeli dziecko nie je warzyw i owoców, żeby zaczęli od choćby krojenia, przygotowania wspólnych posiłków i pozytywnych komunikatów. Ja to może tak trochę bezpośrednio teraz wytłumaczę, że jeżeli będzie dziecko słyszeć codziennie nową sprawę, jesteś beznadziejny, on wyrośnie na takiego człowieka i będzie miał takie poczucie w sobie, że coś jest z nim nie tak. Jeżeli on będzie codziennie słyszał, że zielonina jest dla królika i to jest coś, czego się nie je, co jest niedobre, nie będzie chciał tego w życiu dorosłym po prostu jeść, no bo to będzie sprzeczne z tym, co po prostu słyszał w domu.
1: To, co rzuca się tak w pierwszej kolejności na myśl, to czy nie jesteśmy tak trochę sami sobie winni ze względu na nasze lenistwo i wygodę. Kupowana żywność, komfort tego, że nie musimy wychodzić z domu, żeby obejrzeć film, więc siedzimy, nie wychodzimy na spacery. Czy to lenistwo, ta wygoda nas gdzieś tam właśnie dietetycznie zabija, że tak powiem?
0: Ja bym może nie do końca nazwała to lenistwem, może gdzieś taka wygoda, a też żyjemy coraz szybciej. Powiem z perspektywy psychologa, że żyjemy coraz szybciej i pędzimy. Pędzimy nie wiadomo po co, dlaczego, bo czasami chcemy coraz więcej i nie mamy czasu na podstawowe rzeczy. Nie mamy czasu zjeść wspólnego posiłku, mijamy się w drzwiach. Czasami łatwiej nam dać po prostu pieniądze na przysłowiowy obiad, drożdżówka, żeby móc zająć się po prostu pracą po pracy nawet, tak? Żeby mieć po prostu też święty spokój. Jest oczywiście wygodniej, tak? Kupić gotowe jedzenie, ale też pamiętajmy, że możemy też wybierać nawet na mieście dobrej jakości jedzenie, bo też nie problem jest pójść i nawet kupić w jakimś barze, tak, mlecznym, zupę po prostu, tak, czy jakąś zupę pomidorową, ogórkową, krupnik. To są przecież dania, które są odżywcze, bo zupy są bardzo odżywczymi składnikami, ale myślę, że to jest też ciekawy temat, ponieważ żyjemy po prostu coraz szybciej i jesteśmy po prostu zmęczeni życiem. Ja się spotykam o osoby, które mają 30 lat i siadając w gabinecie mówią, że ja czasami nie rozmawiam od razu o jedzeniu, tylko w czym jest problem. I siada ta osoba i mówi, ja już mam dosyć, jestem tak zabiegana, jestem tak zmęczona życiem, że już nie mam na nic siły, po prostu. I może być to spowodowane tak zwaną złą dietą, bo pamiętajmy, że jedzenie to jest dla nas paliwo, dla naszego organizmu. Jak się rodzimy, to chcemy po prostu dziecku dać najlepsze, co jest możliwe, tak? Marcheweczka z ogródka, tak? Jakieś tam robione przetwory, a jak dorastamy, nie pamiętamy, że to jedzenie jest dla nas po prostu paliwem, dla mózgu, po prostu daje nam energię, że ja zawsze mówię, jakbyś miał Ferrari, tak, to byś nie wlewał byle czego, tylko byś o nie dbał, że nie traktujemy swojego ciała z szacunkiem, że nasze ciało daje nam po prostu energię, możliwość do działania. Tu, że ja jestem, też przyszłam dzięki mojemu ciału na własnych nogach, ale trzeba o nie dbać, żeby jak najdłużej nam służyło, czyli dobrze odżywiać, karmić dobrymi jakościami produktami, ale wiem, że współczesne czasy nie sprzyjają po prostu spędzaniu razem tych chwil i wspólnego jedzenia po prostu posiłku. Więc może nie nazwałabym to od razu lenistwem, ale na pewno może gdzieś tam wygodą, albo po prostu czasami jest tak łatwiej.
1: Co w takim razie my jako dorośli, zarówno w swoim życiu, ale też w życiu swoich dzieci powinniśmy zrobić, żeby te nawyki żywieniowe zmienić? Może troszkę uspokoić ten tryb życia, zająć się rodziną i tym choćby wspólnym gotowaniem, wspólnym jedzeniem posiłków, to żeby też ta nasza kuchnia była zdrowsza, w efekcie czego i my bylibyśmy zdrowsi.
0: Po pierwsze, musimy zacząć od siebie, bo dzieci uczą się przez modelowanie. Jest taka teoria według Bandury, że dzieci uczą się po prostu przez naśladowanie. Był nawet fajny eksperyment z lalką Bobo, gdzie były na dobrą sprawę pokazane, że jeżeli w jednym pokoju dorosły bił, była taka lalka dmuchana Bobo i dzieci to obserwowały, to dzieci zastawione w pokoju same z tą właśnie lalką również zaczęły ją bić. Więc co to znaczy? Że dzieci, które widzą, że rodzice jedzą warzywa, jedzą owoce, chętniej sięgają na dobrą sprawę po te produkty żywnościowe w wieku dorosłym, więc ważne jest to, żebyśmy my pokazali, że da się jeść zdrowo, tak? Żebyśmy my chociaż przygotowali, nie wiem, ziemniaki, tak? Bo one są szczęście tak jakoś, tak nie wiem, spychane na margines, a przecież są bardzo zdrowe, mają dużo potasu, potas jest dobry do serca, są źródłem witaminy C, żeby ta kuchnia była jak najbardziej domowa, więc co my możemy zrobić? Pozytywne komunikaty, pozytywna atmosfera i chociaż postarać się, żeby

0: jak najwięcej posiłku było po prostu wspólnie i niech to będzie już przykładowy, nawet ten schabowy słynny, tak? Ale można go zrobić, nie wiem, bez panierki. Niech on będzie nawet smażony, ale niech będzie po prostu bez panierki, ziemniakami i fajną domową surówką, gdzie zamiast, nie wiem, majonezu damy po prostu oliwę i to już będzie fajny krok. Może zamiast tych produktów typu napoje gazowane, tak? Słynna cola, może weźmy po prostu nawet domowy kompot. I to już będzie po prostu sukces, albo rozcieńczmy po prostu sok i właśnie metoda małych kroków. Nie musimy zmieniać zbyt dużo. Ważne, żeby wprowadzać etapami, bo jeżeli wprowadzimy za dużo, możemy po prostu się też zniechęcić najzwyczajniej. Więc zacznijmy po prostu od warzyw, żeby na naszym talerzu przynajmniej połowa stanowiły po prostu warzywa i to już będzie duży sukces.
1: A co w sytuacji, gdy mamy dziecko, które uparcie mówi, chcę coś słodkiego, nie chcę warzyw, nie chcę owoców, chce coś słodkiego, jakiegoś tam batonika i tak dalej. Jak te nawyki przełamywać i właśnie zmieniać u swojego dziecka?
0: To przede wszystkim nie mówimy, że nie wolno, bo to działa po prostu na każdego i podnosi gdzieś tam ciśnienie. Możemy sobie wprowadzić taką zasadę, że ogólnie, że na przykład w domu najpierw się je na przykład obiad, a później na przykład coś słodkiego, tak? Że nie na zasadzie, nie, teraz nie wolno i nie wiem, i to jest zakazane, bo zakazany owoc kusi najbardziej, tylko nową sprawę przedstawić może, że najpierw zjemy wartościowy posiłek, tak? A później zjemy sobie coś na przykład słodkiego. Fajnie by było, gdyby to było na przykład domowe ciasto, nie ukrywam, tak? Bo można tam przemycić owoce. Też bardzo popularne jest teraz przecież ciasto nawet z fasoli, tak? Brownie z fasolą albo ciasto marchewkowe, gdzie w sumie tej marchewki nie czuć, a gdzieś tam mimo wszystko ona jest. Ciasta na bazie gdzieś tam cukinii, więc można przemycać, nawet do naleśników można przemycić sobie jabłuszko, zetrzeć, więc można w ten sposób, jeżeli dziecko nie chce jeść warzyw i owoców, po prostu też przemycać, ale nie zakazywać. A przede wszystkim, bo to muszę tutaj powiedzieć, nie robimy tak zwanego dnia słodyczowego. On zyskał bardzo popularność, że raz w tygodniu dziecko może jeść słodycze, na przykład w sobotę, tak? Jest dzień słodyczowy. Nie, to sprzyja tylko zaburzeniom odżywiania, zaburzeniom tak zwanego napadowego objadania, że dziecko wtedy wręcz rzuca się na ogromną ilość słodyczy, potrafi zjeść, nie wiem, przysłowiowe dwie tabliczki czekolady i zagryźć całą paczką jeszcze, nie wiem, chipsów, więc lepiej dawkujmy w ciągu tygodnia. Nawet niech to umówmy się z dzieckiem. Ja w gabinecie przeważnie umawiam się z dziećmi, tak, słuchaj, to co? Jedna przekąska jakaś dziennie, tak? Mówię, okej, okay, więc takie dziecko nawet jeżeli będzie miało ochotę, jest ciepło, zjeść loda, tak, to on będzie wiedział, że on może i on nie musi czekać do soboty i zjeść ich 10, tak? Najeść się na zapas. Po pierwsze, nie idzie się najeść na zapas, ale jest wtedy takie myślenie, bo tylko w sobotę mogę. No to dzięki temu będzie mógł sobie zjeść codziennie coś słodkiego i nie będzie miał takiego poczucia, nie wiem, krzywdy, że czegoś po prostu mu też brakuje. Więc ja bym zachęcała tutaj rodziców, żeby ustalili ze swoimi dziećmi, że mogą zjeść coś słodkiego, ale na przykład ustalili ilość, że niech to będzie, nie wiem, jeden wafelek, tak? Czy jeden lód. Niech to dziecko po prostu wybierze jakąś rozsądną ilość i wtedy nie będzie się też dziecko rzucało na jedzenie. Miałam przypadek w gabinecie dziewczynki, która się bała jeść po prostu w domu słodkiego, bo było tak, że był dzień po prostu jeden w tygodniu, gdzie można było jeść słodycze. A zwykle dziewczynka miała ochotę na słodkie nie w ten dzień, tylko na przykład wtedy, kiedy miała nadmierny wysiłek fizyczny, bo była w klasie sportowej i wręcz rzucała, jadła ukradkiem, chowała się z tym, bała się jeść na przykład przy rodzicach, tak go na przykład zwykłego, przysłowiowego nawet Grześka, tak? Gdzie tego wafelka i rozwiązało to problem, kiedy po rozmowie z rodzicami ustaliliśmy, że ona może jeść właśnie jedną rzecz dziennie i te napady ustały. Ona już nie jadła ukradkiem po 5-6 na przykład cukierków, tylko wystarczył jeden zjedzony cukierek i się psychika uspokoiła, ciało też się uspokoiło, więc czasami lepiej małymi krokami niż tutaj od razu na głęboką wodę, więc nie róbmy na pewno tych dni słodyczowych. Lepiej zjeść sobie nawet jednego loda dziennie niż na przykład 10 w sobotę.
1: A czy jakieś zdrowe, słodkie zamienniki wchodzą w grę? Jeżeli tak, to co?
0: Oczywiście. Mamy teraz masę bardzo ofert takich faktycznie batoników bez cukrów, na bazie gdzieś tam nawet orzechów, gorzkiej czekolady. Ja też tutaj polecam niezdarmowa aplikacja, mówiłam też właśnie o tym na warsztatach, Zdrowe Zakupy. Fajna aplikacja, darmowa. Dzieci

0: Uwielbiają po prostu. Wchodzą do sklepu i skanują wszystko. My możemy po prostu za pomocą telefonu zeskanować kod i nam się pięknie wyświetla, czy ten produkt jest świetny, czy mniej fajny, czy raczej zły i powinniśmy go odłożyć. Więc może weźmy dziecko po prostu gdzieś tam do sklepu. Niech właśnie ten telefon wykorzysta w fajnych celach i pobiega sobie na dziale ze słodyczami, poskanuje i wybierze te, które mają po prostu zieloną buźkę. Proszę mi uwierzyć, naprawdę dzieciaki to po prostu kochają. Po drugie, my za mało je zabieramy do sklepu, bo czas, bo tak będzie szybciej, a też dzieci się wtedy oswajają z tymi produktami i dzięki temu uczą się, jakie produkty wybierać. Więc jak najbardziej fajnym zamiennikiem będzie właśnie zdrowe słodycze, choćby jak oksymoron, to faktycznie są takie i są dostępne nawet gotowe na bazie nawet miodu, czy właśnie orzechów różnych, tak? Czy na nową sprawę na bazie gorzkiej czekolady z dobrym składem, czy nawet jakiś musli. Ewentualnie możemy upiec fajne domowe ciasto też, jeżeli mamy czas, gdzieś tam drożdżowe, jakiś biszkop z owocami, z galaretką. Galaretka to jest w ogóle fajny sposób na ochotę na słodkie, bo nie dość, że jest niskokaloryczna, dobra też na stawy, do tego możemy dodać owoce, więc już coś przemycamy, więc możemy stosować też takie domowe zamienniki, właśnie takie jak znaliśmy, właśnie galaretka choćby, czy biszkop, czy ciasto drożdżowe z owocami. To myślę, że nie jeden z nas ma takie wspomnienie z dzieciństwa.
1: A co z przekąskami typu McDonald's, KFC? Można sobie pozwolić, mając problem z nadwagą, z otyłością, na wizytę w takim fast foodzie, czy lepiej unikać?
0: Ja wyznaję podejście jako psychodietetyk, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Czyli jak najbardziej osoba, która jest na redukcji, czyli się odchudza, może na nową sprawę sobie odwiedzić tą restaurację typu właśnie McDonald's, KFC. I niekoniecznie musi, ja zawsze się śmieję z pacjentami, być ta sałatka. Niech to nie będzie po prostu nasza codzienność, tak? Zawsze się mówi, że 80% dla zdrowia, czyli tej przysłowiowej zieleniny, a 20% dla psychiki. Czyli jeżeli raz w miesiącu ktoś sobie wejdzie do takiego fast fooda, to nie zaszkodzi to naszemu organizmowi. Więc spokojnie można, bo zawsze mówię, efekt takiego zakazanego owocu. Im bardziej będziemy sobie to zakazywać, tym częściej będziemy o tym myśleć i w pewnym momencie się zrzucimy, zamiast na jednego wrapa, zjemy go po prostu 3 przykładowo. Więc jak najbardziej te osoby mogą. Można oczywiście wybierać mniejsze zło, choć jedna pacjentka mi

0: zero już możemy sobie obniżyć przynajmniej o 300 kalorii ten posiłek, więc jak najbardziej można z tego typu rzeczy skorzystać, więc ja zawsze mówię, nie zakazujmy sobie, nie myślmy zero-jedynkowo, bo czasami mamy taką tendencję, że albo jesteśmy na diecie, albo nas nie ma nic pośrodku. Balans, wszystko jest dla ludzi. To nie jest tak, że mamy tam jeść codziennie, bo każdy z nas by po prostu tam skończył z zawałem, z cukrzycą, ale jeżeli, nie wiem, pozwolimy sobie raz w miesiącu i jeszcze dodatkowo byśmy fajnie poszli, nie wiem, na jakiś spacer w tym samym dniu, choćby pół godziny, to już w ogóle by było rewelacyjnie, więc ja jestem tego podejścia, że nie zakazujmy, wszystko jest dla ludzi i każdy z nas ma ochotę czasem na coś słodkiego i coś niezdrowego, każdy z nas jest człowiekiem, więc podchodźmy do tego z takim zdrowym rozsądkiem.
1: A co w sytuacji, gdy faktycznie nasze dziecko ma problem? Nie mówię już z otyłością, może po prostu z nadwagą i już widzimy, że coś nie gra, coś jest nie tak. Co jak rodzice możemy zrobić, gdzie szukać pomocy? Już ten przysłowiowy talerz zieleniny nie pomógł, jednak ten problem narasta. Gdzie szukać pomocy?
0: Na pewno ja bym zaczęła ogólnie od wyników badań, czyli zbadała na przykład poziom ogólnie cukru, insuliny, zbadała tarczycę, bo jednak też niedoczynność choroby tarczycy, tak w tym niedoczynność tarczycy sprzyja też rozwojowi otyłości, więc po pierwsze na pewno bym udała się do lekarza rodzinnego w celu poproszenia o wyniku badań i powiedzenia, że dziecko zaczyna nam teć, tak? Skoro już zwiększyliśmy ilość warzyw, więc na pewno bym wykluczyła tutaj choroby. Jeżeli byłyby wszystko ok w wynikach badań, to zastanowiłabym się, ile moje dziecko ma po prostu ruchu w ciągu dnia. Przyjmuje się, że dziecko powinno mieć codziennie godzinę aktywności i to jest takie minimum. Czy spełniamy to zapotrzebowanie? Bo w dzisiejszych czasach, czasy są jakie są, więcej spędzamy przed telefonem, grając w gry komputerowe, więc zobaczmy, czy dziecko ma na przykład aktywność. Może warto go zainteresować, może zapisać na jakiś, nie wiem, sport, może będzie chciało pójść do jakiegoś klubu, pograć w piłkę, może jakąś pasję rozwiniemy, może zabrać, nie wiem, na squasha, może zagrać razem po prostu z tenisa. Na pewno zachęcajmy dziecko w ten sposób, że pokazujmy. To nie jest tak, że masz rower, teraz idź pojeździć sobie. Może na 5-latka to zadziała, bo on będzie sobie oglądał po prostu drzewa i ptaki i będzie po prostu tym zainteresowany. Już na nastolatka to nie zadziała, bo on musi już mieć cel, tak? Więc jest to też świetny sposób do spędzenia razem czasu. Trzecie, wtedy jeżeli ma dziecko ruch, wyniki badań są też dobre, bym udała się do specjalisty, do dietetyka, ewentualnie psychodietetyka, ponieważ możemy mieć czasami problem, że dziecko może nie chcieć próbować nowych rzeczy i może nie chcieć jeść po prostu tej zieleniny z tego talerza, to bardziej wtedy psychodietetyk, a jeżeli mimo, że jest ten ruch, jest ta przysłowiowa zielenina, jak tutaj żartujemy, to bym się już udała do specjalisty i skonsultowała po prostu, czy może czegoś nie brakuje w diecie dziecka, może białka, może gdzieś tam za mało tego tłuszczu do pracy hormonów, bo jednak tłuszcz jest potrzebny do prawidłowej pracy naszych hormonów i do rozwoju ogólnie mózgu, więc może tutaj jakiś skład, może złe komponowanie ogólnie posiłków, więc jeżeli byśmy wykluczyli choroby, zdecydowali, że ruch jest, to bym się udała wtedy do specjalisty, który zajmuje się typowo leczeniem otyłości.
1: Tak trochę pod prąd idąc, a czy tej pomocy można szukać w szkole? Jak wygląda edukacja, jeżeli chodzi o zdrową żywność? Czy gdzieś tam w programach nauczania i tak dalej przejawiają się aspekty zdrowej żywności, zadbania o siebie właśnie przez to, co jemy i w jaki sposób?
0: Kiedyś była taka słynna wojna o drożdżówkę, jak wchodziły te wszystkie regulacje prawne co do sklepiku, że nie było właśnie tam słodyczy. Jakby zmiana to naszego żywienia zaczyna się w domu. To musimy tutaj zaznaczyć. Szkoła, powiedziałabym, jest otwarta na takie, ja bym powiedziała, eventy, bo coraz częściej mówi się o zdrowym odżywianiu w szkole. Sama jestem często też zapraszana do szkół i pełnię rolę edukatora. Wyświetlamy filmiki, uczymy się właśnie korzystać czy jakby z tej aplikacji, pokazuję, jak komponować zdrowe posiłki, więc myślę, że szkoła jest miejscem, który sprzyja budowaniu dobrych nawyków żywieniowych, ale szkoła to też jest nie wszystko, bo skoro w domu nie się warzyw, a nawet dziecko dostanie w szkole te warzywa, to nie będzie chciało ich po prostu jeść. Ale ja mam pozytywne doświadczenia odnośnie

0: Jest tak, że mamy tą edukację, są te wykłady, są czasami warsztaty kulinarne nawet na godzinach wychowawczych, jest omawiana piramida żywieniowa czy talerz zdrowy, więc tutaj powiedziałabym, że mówi się o tym coraz więcej, tylko niestety sama edukacja nie działa, musi być też działanie kontynuowane po prostu w domu, bo ja widzę na przykład po dzieciach, kiedy prowadzę wykład, one są takie bardzo, na dobrą sprawę, na tak. Tak, okej, zróbmy to, przygotujmy, bo też prowadziłam warsztaty kulinarne. O fajnie, tu super sładka, tu fajne ciasteczka owsiane, tak? A potem się przechodzi do domu i nie ma tej kontynuacji i tutaj czasami możemy się zdarzyć po prostu ze ścianą, więc ja myślę, że szkoła jak najbardziej jest miejscem, gdzie może budować dobre nawyki żywieniowe, pod warunkiem, że my to będziemy w domu kontynuować.
1: Czyli rodzicu, nie zwalaj wszystkiego na szkołę, weź się też do roboty, a w tym może pomóc taka pigułka już jako podsumowanie naszej rozmowy. Jakby mogła Pani tak kilka rad w podsumowaniu właśnie zawrzeć dla naszych słuchaczy. Co zrobić, żeby ta nasza codzienna dieta była po prostu zdrowsza i co możemy zrobić tak no, bez trudu, bez jakiegoś zbędnego kosztu, żeby to nasze żywienie poprawić?
0: Po pierwsze, picie wody, czyli zamienienie już słodkich, jakichkolwiek słodkich napojów, nawet soków, na picie wody będzie już sprzyjało na utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Czyli pierwszy punkt to pijmy wodę. Najlepiej szklankę wody przed każdym posiłkiem, około tak 20-30 minut. Już mówię dlaczego, bo zjemy po prostu mniej. Drugie, często też mylimy uczucie pragnienia, że nam chce się pić, z uczuciem po prostu jedzenia, więc już tutaj będziemy mogli dodatkowo zaoszczędzić kalorie. Drugą rzecz bardzo ważną, zamienimy jasne pieczywo na pełnoziarniste, bo daje nam dużej po prostu sytość. Jeżeli ktoś zje dwie kromeczki chleba białego, to on będzie szybciej głodny niż osoba, która zje dwie kromki prawdziwego chleba, na przykład razowego. Więc tutaj taka niewielka zmiana, bym powiedziała, i już nam daje większe uczucie sytości. Może być graham, w szczególności na sprawie, jeżeli ktoś choruje na żołądek, albo ma wrażliwe jelita, albo przeszkadza mu ten kwaśny smak tego żytniego, może być jak najbardziej orkiszowy, też na sprawę też graham, jak najbardziej, czy taka bułeczka, już to będzie świetnym po prostu zamiennikiem. Trzecia rzecz to na dobrą sprawę, co mówiliśmy, to jest bardzo ważne, jak mamy talerz, żeby połowa talerza stanowiły po prostu warzywa, tak? Niech tam obok będzie to mięsko, niech będą te ziemniaczki, niech to będzie ta kasza, ale połowa niech to stanowi po prostu warzywa. Następną rzecz warto zwrócić, żeby obniżyć kaloryczność, zamienić cukier. Cukier na przykład możemy zamienić, nie wiem, na ksylitol, na erytrytol, tak? Że na stewie, na te zamienniki, które są mniej kaloryczne, ale też nie są sztuczne, tak? Są produktami naturalnymi, nie wpływającymi pozytywnie na przykład na zdrowie, bo stewia obniża ciśnienie tętnicze. Ksylitol pomaga nam regulować pracę jelit, więc dobrze jest przy zaparciach też tutaj. Erytrytol to już w ogóle, bo ma zero kalorii, a daje smak słodki, więc możemy na przykład do wypieków, czy do jakichś deserków, choćby chia zdrowych, go po prostu dać. I jeszcze ważną rzeczą bym powiedziała, oprócz tych zamienników właśnie, tych cukru, czy tej zieleniny, ruch, tak? Bo to musi iść w parze. Jedno, drugie się nie wyklucza, jedno i drugie się łączy. Czyli zadbajmy też o ruch, żeby dla nas dorosłych przynajmniej pół godziny dziennie jakiejś aktywności, spacer, będziemy mniej zmęczeni, a dla dzieci przynajmniej godzinę dziennie lub więcej. Więc myślę, że to by było najważniejsze, że właśnie ruch, ta woda, większa ilość warzyw, pieczywo, właśnie te pełnoziarniste tutaj i te zamienniki po prostu tego cukru już da nam takie rezultaty, że możemy na przykład po miesiącu zobaczyć i spadek na wadze i lepsze po prostu też nasze samopoczucie.
1: Czyli podsumowując, tak naprawdę nie musimy zmienić dużo, żeby zmienić całkiem sporo w swoim życiu czy w życiu swoich bliskich i te relacje nasze z jedzeniem poprawić, a w efekcie czego też zrzucić na przykład zbędny balast, zbędne kilogramy.
0: Dokładnie tak. Metoda małych kroków jest najlepsza, więc lepiej to robić stopniowo, bo często mamy też takie podejście, że im szybciej, tym lepiej. Nie. Jeżeli czasami się czyta, może słyszy, że nie wiem, schudnięcie 10 kg miesięcznie jest w cudzysłowie

0: lepsze niż 2 kg, wcale tak nie jest. Chodzi o zmianę myślenia. Jeżeli zmienimy nasze podejście do tego, co kładziemy na stole, to będziemy też mogli utrzymać te dobre nawyki, utrzymać nasze zdrowie i nie skończy się to też efektem jojo. Więc zawsze mówię, lepiej powoli, lepiej nawet sobie przeprowadzić ten proces zmiany nawyków, czy też odchudzania, dłużej, na spokojnie, bez katowania, tak, bez poczucia bycia nieszczęśliwym, bo czasami ludziom też się kojarzy dieta, że będę już teraz jadł tą sałatę i tylko popiję wodę. Wcale tak nie jest. Zmieniajmy stopniowo, wprowadzajmy małe kroki, a dadzą nam po prostu duże efekty.
1: Magazyn muzyczny.
2: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezygnował. rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej art.

Artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radio.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach, podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

Przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenca po bywalca wesel.

świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana.

mrozu wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: SK2 Wrocław.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
0: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
0: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
0: Post.